0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest.

0: this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

spadła na las. Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: słony mandat za przejażdżkę hulajnogą z prędkością samochodu. Fala upałów testem dla systemu energetycznego. Eksperci apelują o modernizację. Dodatkowy pas między Łodzią a Warszawą. Rozbudowa A2 ruszy po wakacjach.
1: Radia Antyradia.
0: Minęła szósta. Mieszko Drescher, zapraszam. 1000 złotych mandatu za przejażdżkę e-hulajnogą. Tak policja ukarała mężczyznę przyłapanego na jeździe z prędkością 70 km na godzinę na Pomorzu. 46-latek tłumaczył policji, że przesiadł się na jednoślad, bo dostał zakaz prowadzenia samochodów. Chwalił się też, że jego nowy środek lokomocji może się rozpędzić nawet do 100 km na godzinę.
1: Prawda Antyradia.
0: Testem dla polskiej energetyki była kończąca się już fala upału. Eksperci alarmują, że stara sieć nie jest zdolna do pracy, kiedy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni. SPI Energy, Artur Szeremeta.
2: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
0: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować lokalne przeciążenia lub czasowe zakłócenia w dostawach energii.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozbudowa autostrady A2 ruszy po wakacjach. Między Łodzią a Warszawą powstanie dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek, na 3 kolejne mają być do końca wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
3: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po 2 pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
0: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Uwaga na kleszcze, ostrzega giżycki sanepid, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas.
4: W tym roku zima była konkretna, natomiast tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo w tym roku.
5: Nasze województwo warmińsko-mazurskie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo. Po biegach rodzinnych w lesie miejskim też było troszeczkę przypadków, że gdzieś te kleszcze się wpięły.
0: Kleszcze mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Upał i po upale. Na termometrach w większości kraju w granicach 15-16 stopni, 19 w najcieplejszym Rzeszowie. Temperatura wzrośnie dziś do 25-27, padać nie powinno, w większości kraju słonecznie. Jutro wręcz zimno w porównaniu z tym, jak było w ostatnich dniach, na termometrach do 23 stopni.

0: magazyn Antyradia.
1: Kozy i owce wróciły na krakowskie łąki. Na Zakrzówku i w Forcie Bodzów ruszył naturalny wypas owiec i kóz, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt Kozy na wypasie Zielone Kosiarki w Krakowie ma na celu nie tylko pielęgnację roślinności, ale też wsparcie bioróżnorodności i edukację mieszkańców.
2: Skąd wziął się pomysł, aby właśnie do pielęgnacji miejskiej zieleni wykorzystać kozy i owce? To jest projekt z budżetu obywatelskiego, więc inicjatywa oddolna. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Mieszkaniec złożył taki projekt właśnie w ramach partycypacji, jaką jest budżet obywatelski, nazywając to w taki sposób mocno ekologiczny, odwołując się właśnie do tego, czyli zielone kosiarki. Sprowadza się to do tego, że można to zrobić w sposób naturalny, nie mechanicznie, a naturalnie. Natomiast myślę, że to jest temat, który warto poruszyć, o którym warto rozmawiać, bo mamy w miastach dużo terenów cennych przyrodniczo, a ten wypas właśnie temu sprzyja, bo chociażby Park Zakrzówek i Murawy Kserotermiczne to miejsce idealne, na którym właśnie takie naturalne koszenie, ale co ważne, dzięki zwierzętom selektywne można zorganizować z ogromną korzyścią dla środowiska. Więc bardzo nas cieszy, że mieszkańcy oddali głos na ten projekt i że możemy go teraz realizować.

0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Mostek. Tak, jestem opiekunką naszego małego stada lokalnego, które się przyucza, żeby w tym momencie zadbać o nasze łąki kserotermiczne, które są na Zakrzówku. Zaczęliśmy w ten poniedziałek, czyli 22 czerwca, potrwa do 17 października, czyli tak jak jest określone, 120 dni wypasu. Tak, owieczki lubią być w wybiegu, są wypasane w charakterze wolnym z nocowaniem w bacóweczce. Generalnie ich główną rolą jest to, żeby wygryźć wszystkie nadmiarowe krzaki, które są na Zakrzówku. Jest terenem trudnym dla koszenia tradycyjnego mechanicznego, a za to owce sobie świetnie teraną, szczególnie tarasa, która z nami tutaj przyjechała, czyli owce wzrosówki górskie, jak odkryły, że tu mamy skałkę za skałką, no to odkryły w sobie zew kozicy. Generalnie jest to owca wrzosówka górska, tak jak już wcześniej wspominałam. Jest to rasa owcy pierwotnej, polskiej, co oznacza, że są to rasy takie bardzo, bardzo, bardzo pierwotne, które były jeszcze przed średniowieczem u nas. Parę lat temu te owce prawie wyginęły na terenie Polski, ponieważ pod względem ekonomicznym się nie kalkulowały rolnikom, bo są nieduże, choć jest z nich dobre mięsko. Są też inne rasy, które mają lepsze runo, bardziej popularne, jak merinosy. I choć runo owcy wrzosówki ma bardzo fajne cechy, bo jest bardzo wysoko lanolinowe, nazywam te owce, że są owce wodoodporne. Na przykład merinos, jak zmoknie, to się może przeziębić, a wrzosówka to nawet lubi czasami zmoknąć i się sfilcować. To pod względem ekonomicznym one straciły na znaczeniu i coraz mniej było ich hodowanych. Pierwsze kilka lat temu pojawiły się projekty, żeby odnowić pogłowie i zasób genetyczny tych owiec, bo po prostu pewne osoby sobie uświadomiły, że szkoda tracić nasz rodzimy gatunek, więc były takie ładne dopłaty do nich, po to, żeby ludzie chcieli je hodować i wtedy też odkryto ich niesamowity potencjał związany z koszeniem. Ponieważ jest to owca wyjątkowo odporna, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne, nie przeszkadzają jej trudne warunki terenowe. Może chodzić i po terenach podmokłych bagiennych, i po terenach skalistych. Radzi sobie świetnie z krzakami, drzewami.
1: Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że Kraków to bardzo dużo krajobrazu rolniczego i porolniczego. Tutaj to rolnictwo było bardzo mocno rozwinięte na wielu miejscach. Stąd mamy takie, a nie inne łąki. To wszystko jest właśnie zasługa tego rodzaju działalności człowieka. I te łąki, czy murawy kserotermiczne, to często teraz są tereny właśnie cenne przyrodniczo, ukształtowane dzięki wypasowi zwierząt. I ten wypas ma teraz możliwość je po prostu wspierać. Myślę, że to właśnie bardzo dobrze się stało, że taki projekt uzyskał głosy mieszkańców, że możemy go realizować i że możemy o tym rozmawiać. Będą mu też towarzyszyły zajęcia edukacyjne, więc myślę, że mieszkańcy tutaj będą mogli się z tym tematem zapoznać, skorzystać z takiego sielskiego obrazka, jak właśnie owce w Parku Zakrzówek czy kozy w Forcie Bodzów. Natomiast też będzie temu towarzyszyła rozmowa właśnie i o krajobrazie, i o tym, jak go utrzymywać, jak robić to w sposób ekologiczny i co jest ważne, żeby tą bioróżnorodność wspierać, bo te zwierzęta chociażby właśnie w Parku Zakrzówek, one sobie wygryzają konkretne gatunki roślin, te najbardziej pospolite, a te najbardziej cenne zostawiają. Kosiarką tego tak łatwo nie wykonamy, więc tutaj ich ogromna rola, zasługa i umiejętność. Dla nich naturalna, dla nas nie do końca, więc rzeczywiście ten projekt ma tutaj takie fajne zaplecze środowiskowe. No a przy okazji myślę, że wszyscy chętnie o nim rozmawiają, bo rzeczywiście w środku dużego miasta stada owiec czy kóz to nie jest na dziś typowy widok. Myślę, że taki obrazek sprawi wiele radości rodzinom, dzieciom, ale też nam dorosłym, nie będę ukrywać, że również.
2: Myślę, że jak najbardziej, ale skoro jest to projekt wielowymiarowy, prawda, bo jeszcze działania edukacyjne Państwo będą podejmować w ramach tego programu, to jakie działania to będą?
1: Taki harmonogram zajęć będzie publikowany w lipcu. Będziemy zapraszać na takie zajęcia zarówno osoby prywatne, a od września również szkoły będą mogły z nich skorzystać. Będziemy rozmawiać o szeroko pojętej ekologii, o tym dlaczego, po co, w jaki sposób, ale myślę, że to też jest bardzo ważny element na teraz takiej edukacji, o której muszę powiedzieć, czyli tego, że jeżeli przybywamy w te miejsca, to musimy też odpowiednio się zachować. Rzeczywiście te owieczki, kozy mają się tam dobrze, mają opiekę, mają mnóstwo pożywienia, ale my musimy też zadbać o ich bezpieczeństwo, czyli nie podchodzić, jeżeli widzimy, że zwierzęta nie mają na to ochoty albo osoba, która się nimi zajmuje, nam tego na to nie pozwoli. Uważać na psy. zwierzęta mogą się spłoszyć, mogą się przestraszyć. W tych miejscach prosimy o to, żeby pieski były przypięte na smyczy, żeby też stosować się do tutaj zaleceń osoby, która tymi zwierzętami się zajmuje, bo chociażby przykład parku Zakrzówek, to są owieczki, które myślę, że nam nawet nie do końca chyba się tak to kojarzy. One za swoją panią przewodnik chodzą, tak jak przysłowiowe pieski, słuchają się i to jest naprawdę zgrana grupa w całości. Więc musimy mieć tego świadomość, musimy o to zadbać, zadbać o ich dobrostan, nie płoszyć, właśnie sprawdzić, żeby ten pies gdzieś nie wybiegł do przodu, nie spłoszył z tego stada, no i przede wszystkim nie dokarmiać. Te zwierzęta są tam po to, żeby wygryzać tą trawę, co ma ogromne korzyści dla środowiska. To jest ich pożywienie i wszelkie inne, w cudzysłowie, smakołyki przynoszone przez nas, raz, że nie będą zdrowe, dwa, że są im zupełnie niepotrzebne. I tutaj, jeżeli takie ewentualne dokarmienie, żeby mieć ten bliższy kontakt ze zwierzęciem, będzie możliwe, to tylko za wyłączną zgodą osoby opiekującej się zwierzętami i tylko przy użyciu jedzenia, które przez tą osobę będzie nam dostarczone. Innego sposobu nie ma, apelujemy o to gorąco, żeby właśnie tutaj do takich zasad się stosować, bo myślę, że wszystkim nam powinno zależeć na dobrostanie tych zwierząt. Jeżeli już do nas przyjechały, do Krakowa i chcą troszkę dla nas popracować, to musimy tutaj te zasady uszanować.
0: Nie dokarmić. One mają tu jedzenia naprawdę bardzo, bardzo w brud, a niestety przynoszone nasze, pozornie wydawałoby się jedzenie właściwe, typu marchewka, którą już tu znalazłam, niekoniecznie nie jest dobra, ponieważ owca jest małym przeżuwaczem, ona potrzebuje elementy, które są w malutkich cząstkach. Ona kawałkiem marchewki może się po prostu, za przeproszeniem, zadławić. Ona po prostu lubi listki, lubi trawę, lubi gałązki, lubi poobgryzać korę. Jak trzeba, to sobie tutaj sól dobierze, znajdzie sobie jakieś nasionka. To są jej ulubione rzeczy, które są drobniutkie, mięciutkie i zielone. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, owca nie lubi gwałtownych hałasów. Tu nasze owieczki, które są już drugi dzień, obserwowałam, co je tu niepokoi. Generalnie one są bardzo, bardzo oswojone i bardzo ufne do ludzi. Chciałabym, żeby tak się to dalej utrzymało, ponieważ kierunek działania z nimi jest taki, żeby zostały owcami behawiorystkami, czyli zajmowały się owcoterapią. I pierwsze, co zauważyłam, i tu prośba do rowerzystów, którzy ścieżką, która jest koło nas, zjeżdżają downhillowo, jak jest gwałtowny dźwięk jazdy po szutrze, one się bardzo płoszą, więc prosimy, żeby, no postawimy zresztą tutaj niedługo znak, z prośbą o zwolnienie przez rowerzystów tempa zjazdu. Też nie lubią właśnie bardzo gwałtownych, jakichś hukowych hałasów, więc prosimy po prostu w ich towarzystwie nie robić takich rzeczy. I nie lubią gwałtownych zachowań, jakiegoś biegania w swoją stronę, jakiegoś skakania, jakiegoś krzyczenia, klaskania. Generalnie z owcami najlepiej się kooperuje, chcąc się stać kawałkiem ich stada. Czyli poruszamy się z nimi powoli, za nimi, dołączamy się. Jak zejdziemy jeszcze do ich poziomu, to one w którymś momencie mogą nawet uznać, że dany człowiek jest też owcą i się nim zaopiekują. Więc generalnie zalecamy po prostu wyciszenie, uspokojenie i korzystanie z dobrostanu, jaki dają owce. A mianowicie owce są też świetnymi relaksatorami, co w tym momencie badają na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Też tam mają stado owiec Wrzosówek, ale one mają inną rolę niż u nas, bo u nas zajmują się wykosem i zadbaniem o Zakrzówek, a tam są owcami, które zajmują się psychoterapią. Badanie jest pod kątem wpływu na osoby z depresją, nerwicą, jaki jest dobrostan wynikający z owcoterapii, przebywania w samej obserwacji nawet stada owiec. Więc zalecamy też nieformalnie spróbować skorzystać z takiej aktywności, a mianowicie relaksowania się przy owcach.
2: To jest projekt zwycięski budżetu obywatelskiego. Zatem jakie pierwsze Państwa były pomysły, myśli, kiedy zapoznaliście się właśnie z opisem tego projektu, kiedy wiedzieliście, co Was czeka?
1: Na pewno też potwierdzeniem tego jest pozytywna opinia dla tego projektu. To było takie dobre odczucia, pozytywne, ponieważ to porusza tak holistycznie wiele kwestii. Z jednej strony to jest dobry sposób na właśnie opiekę nad terenami zieleni. Wiadomo, że w mieście nie możemy tego zrobić na masową skalę. Nie możemy też sprawić, żeby owce, zwierzęta czy kozy wygryzały gdzieś trawę w ciągu komunikacyjnym, gdzie mamy zanieczyszczenia, gdzie to jest niebezpieczne, więc miasto nie jest do tego takim adekwatnym areałem, żeby zrobić to na całej powierzchni. Natomiast są tereny przyrodniczo cenne, odizolowane. Tak właśnie te dwa miejsca dobraliśmy. Gdzie takie działanie się sprawdzi? Gdzie nam pomoże? Boże, bo rzeczywiście chociażby w Parku Zakrzówek to jest takie mocno selektywne koszenie, wyniesienie tego wszystkiego, co się wykosi, więc rzeczywiście ogrom pracy, które wykonają zwierzęta z ogromną korzyścią dla środowiska, bo zrobią to selektywnie, bez użycia maszyn, bez emisji spalin, bez hałasu, więc rzeczywiście projekt, który ma bardzo fajne założenia prośrodowiskowe, ekologiczne, ale też daje duże zaplecze edukacyjne.
3: Rozmawiała Ola Wasilewska.
4: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Kandydaci do pracy szukają pewności i poczucia, że firma w pewnym stopniu się nimi zaopiekuje. Owocowe czwartki to już raczej rekrutacyjny żart. Po szczegółach Anna Goreń z Pracuj.pl.
5: Polscy pracownicy na rynku pracy wyraźnie zmieniają swoje priorytety. Zamiast luźnej atmosfery czy nieformalnych dodatków, takich jak osławione owocowe czwartki, kandydaci szukają dziś przede wszystkim stabilności, pełnej przejrzystości oraz dbania o ich zdrowie psychiczne. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że niezwykle ważnym aspektem dla osób szukających zatrudnienia, poza finansami, są jasne zasady współpracy z pracodawcą. Aż 50% kandydatów traci zainteresowanie ofertą pracy, jeśli nie zawiera ona widełek oferowanych zarobków. Na tym polu widać jednak poprawę po stronie pracodawców. W maju 2026 roku 33% ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl zawierało propozycje wynagrodzenia. To istotny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy takich ofert było 26%. Podanie w ofercie proponowanej kwoty to niewielka cena za pozyskanie wartościowego pracownika, a brak takich informacji często budził kandydatów dużą nieufność. Informacja o zarobkach to nie wszystko. W sytuacji, gdy dwie oferty pracy proponują podobne zadania i zarobki, aż 71% kandydatów wybierze firmę, która zaoferuje im wsparcie w nauce nowych umiejętności, przydatnych w przyszłości. Niestety, zaledwie 48% rekruterów dostarcza informacji o kompetencjach wymaganych na danym stanowisku w kolejnych latach. Kandydaci bardzo mocno obawiają się także o swój dobrostan. Aż 39% badanych wskazuje ryzyko wypalenia zawodowego jako swój istotny lęk na nadchodzącą dekadę. Dodatkowo 27% mocno martwi się o zdrowie psychiczne i niekorzystny wpływ pracy na ich codzienne życie. W obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej 45% badanych boi się też o ogólną stabilność i bezpieczeństwo swojego zatrudnienia. Mimo tych wyraźnych obaw ze strony kandydatów, firmy bardzo rzadko poruszają je w swoich ogłoszeniach. Jedynie 17% rekruterów otwarcie porusza temat bezpieczeństwa zatrudnienia w przyszłości. Jeszcze mniej, bo zaledwie 12% rekrutujących wspomina o wsparciu w radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Co ciekawe, tylko 11% z nich mówi o wpływie sztucznej inteligencji, chociaż to właśnie szybkie zmiany technologiczne są dziś jednym z głównych źródeł niepokoju wśród pracowników. Długofalową strategię oraz plany firmy na przyszłość omawia z kandydatami tylko 31% osób prowadzących rekrutację. Te wszystkie dane pokazują wyraźny problem na dzisiejszym rynku pracy. Powstaje duża luka między tym, czego pracownicy naprawdę potrzebują, by czuć się pewnie i bezpiecznie, a tym, co organizacje są gotowe jasno i otwarcie komunikować. Zmiany na rynku pokazują wyraźnie, że przyszłość branży to przede wszystkim budowanie dojrzałych relacji i bycie dla pracowników bezpieczną przystanią w trudnych i niepewnych czasach.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Anna Goreń z Pracuj.pl.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: groźny wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ofiary i ranni. Ukraińskie władze próbują odbudować relacje z Polską. Według nieoficjalnych doniesień, odpoczynek od własnych dzieci zyskuje na popularności.
1: Prawda Antyradia.
0: 6.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Polscy turyści ranni w wypadku autokaru i samochodu osobowego na południu Turcji. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że autokarem podróżowało 30 osób, 12 z nich ma lekkie obrażenia. Polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. Tureckie media podają, że w wypadku zginął kierowca auta, które uderzyło w autobus.
1: Prawda Antyradia.
0: Chcesz coś z Iwonu? Pyta Kijów Warszawę. Ukraińskie władze chcą się spotkać z polskimi. Pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje. PAP pisze, że do spotkania miałoby dojść w najbliższych dniach. WP z kolei, że do Warszawy ma przyjechać szef MSZ Ukrainy. Andrii Sybicha ma przywieźć propozycję kompromisu w sprawie utworzenia Panteonu Narodowego Ukrainy. Kontakty między Warszawą a Kijowem ochłodziły się w ostatnich tygodniach po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Prawda Antyradia.
0: Pierwsze od prawie 100 lat miejskie kąpielisko już działa w Kartuzach. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami i osadami, przez co przez dekady nikt do nich nie wchodził. Kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczenia zbiorników. Efekty przerosły oczekiwania, mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
2: Woda jest czysta. Już od 2 lat badania wskazują, że jest na pograniczu wody pitnej. Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem, ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora i one nam w tym pomagają też.
0: Do opalania służyć będzie przypominająca piramidę drewniana konstrukcja, bo przy kaszubskich jeziorach rynnowych trudno o znalezienie brzegu z dużą powierzchnią do plażowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Urlop odbycia rodzicem coraz bardziej popularny. W sky.pl to już ponad połowa rezerwacji, mówi Joanna Kwiatkowska.
3: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
0: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja. Prawie 33 minuty po 6.
4: Pełna kultura, zapraszam. Nie wypałem, okazuje się Supergirl. Żeńska wersja Supermana zebrała na start niespełna 70 milionów dolarów. To wynik globalny. Około 30 milionów to wpływy z USA. Film mógł kosztować około 175, więc około 300 milionów dolarów pozwoliłoby produkcji wyjść na zero. Ponoć James Gunn, szef DCU, powinien już pakować walizki, szczególnie że firmę, w której pracuje, kupuje Paramount i może chcieć porządzić po swojemu. Końca, i to nawet przed początkiem, mogą się doczekać też nowe Gwiezdne Wojny. Chodzi o Star Wars Eclipse. Grę szykuje Quantic Dream, które znalazło się w tarapatach po premierze Spellcasters Chronicles. Ktoś w studiu słynącym z narracyjnych przygodówek wpadł na pomysł stworzenia darmowej sieciówki. I tak to wyszło, że po premierze firma ogłasza zwalnianie ludzi. Stąd przewidywania, że nowe Gwiezdne Wojny zostaną pogrzebane.
0: Na termometrach w większości kraju w granicach 15-16 stopni, 19 w najcieplejszym Rzeszowie. Temperatura wzrośnie dziś do 25-27, padać nie powinno, w większości kraju słonecznie. Jutro wręcz zimno w porównaniu z tym, jak było ostatnio, na termometrach do 23 stopni. W weekend prawie wszędzie może pokropić.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Ty jesteś w sumie 10 lat ode mnie młodszy, prawda?
2: No właśnie.
1: Ale ja ci muszę powiedzieć, że czasami ja na ciebie patrzę i ty taki sędziwy człowieku, a jak on się zachowuje czasami, jak dziad.
2: Ja jestem jak Umarel, ten włoski dziad z rękoma z tyłu.
1: Czyli
2: patrzę na Michała i narzekam.
1: Czyli prawie zmarły. To pobudzamy się do życia, bez względu na to, czy wy dzisiaj lewą nogą, czy też prawą. Najważniejsze, że z Desperados, a więc jesteśmy w komplecie i czas na kolejny dobry dzień, prawda, Piotruś?
2: Prawda, Michał, hej!
1: Cza.
0: Desperados w Antyradiu.

0: Desperados w Antyradiu.
1: No cóż, z dwóch twoich stałych ról w Desperados muszę powiedzieć, że ja zdecydowanie wolę człowieka

0: ciekawochę od człowieka kalendarium, który zresztą jeszcze się dziś pojawi.
1: Słuchaj, bo ja patrzę tutaj, bo jeszcze nadal Illinois żyje transferem Roberta Lewandowskiego. Wczoraj Ania opublikowała dość taki mocny post, mówiąc o tej trudach tej przeprowadzki za ocean. A ja tutaj analizuję wywiady z pracownikami Chicago Fire, z tymi, którzy odpowiadają za sprowadzenie lewego, no i mówią, że ta dyskusja była, proszę ja ciebie, więcej niż piłkarska. Tam była rozmowa o wszystkim, o planach, o marketingu, o nawet o restauracjach polskich w Chicago.
0: Rewelacja. Ja się tylko, tak wiesz co, jedna rzecz mi tylko nie pasuje, bo jak patrzę na tego naszego pięknego, przystojnego, mądrego, fajnego lewego, to nijak Bob mi do tego nie pasuje.
1: Bob Lewandowski?
0: Oh yeah. Ladies and gentlemen, this is the next day with Anti Radio. Nice to hear you.
2: Da Esperanos, Vanti Radio.
3: Hey! This is your son.

0: Wakacja, nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Zero litości dla Zbigniewa Ziobry. Decyzja o areszcie prawomocna. Prawie 5 miliardów złotych kosztowała Polskę wojna USA z Iranem. Korytarze życia także na plaży. Ratownicy apelują o rozwagę przy rozstawianiu parawanów.
0: Da Antyradia.
10: Minęła 7. Mieszko Drescher. Zapraszam. Rusza pościg za Zbigniewem Ziobrą. Uprawomocniła się decyzja o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu i teraz sprawa może nabrać tempa. Prokuratura ma już możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję byłego ministra. Dokument jest praktycznie gotowy, mówił prokurator Piotr Woźniak po ogłoszeniu decyzji sądu.
11: Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
10: Obrońcy Zbigniewa Ziobry nie mają zbyt wielkich możliwości na zablokowanie tej procedury.
12: Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
10: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W mocy pozostaje więc również list gończy za politykiem PiSu, a sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania wciąż jest nierozstrzygnięta. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prawda Antyradia.
10: Koszt programu CPN wyniósł około 4 700 milionów złotych, podsumowuje Ministerstwo Finansów. Pakiet wszedł w życie pod koniec marca. Polegał na codziennym ustalaniu cen maksymalnych oraz obniżeniu VAT-u i akcyzy. Program zakończył się wczoraj. Ceny na stacjach już idą w górę.
0: Prawda Antyradia.
10: Korytarz życia także na plaży. Ratownicy wodni apelują, aby nie zastawiać parawanami całej przestrzeni. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
13: Korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Przede przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych, my musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać quadem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
10: Tylko w czerwcu w Polsce utonęły 63 osoby.
0: Prawda Antyradia.
10: A jak o plażowaniu mowa, to lepiej tego nie robić w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Służby apelują o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr. Przez remont zapory i spłynięcie mułu woda jest zanieczyszczona. Padły też tony ryb. W starostwie powiatowym w Lwówku Śląskim zebrał się sztab kryzysowy. 6:30. Słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno. Na termometrach od 12 w Kłodzku do 20 stopni w Rzeszowie. Dziś bez skrajnego upału do 26-28 stopni w ciągu dnia. Od jutra wręcz chłodno, około 23 w większości kraju. W weekend może pokropić, szczególnie w niedzielę.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
14: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: it's a ritual.
1: Desperanos w Antyradiu.
2: 10 minut po godzinie 7. Ja się śmieję, bo nagle wyświetliło mi się na X coś bardzo śmiesznego, o czym powiem wam w tej sytuacji później, bo teraz mamy już plan na to wejść.
3: I ja się zastanawiam, jak po psiemu będzie dializa, bo przecież kiedyś za 10 będąc, no nie dało się przejść spokojnie jedząc loda. Pamiętasz to?
2: Oj, proszę pana, co ja wszystko pamiętam.
3: A lody dla psów, lody dla psów rzeczywiście powstają i to jest jeden z tematów, które dzisiaj poruszymy w naszej audycji.
2: Słuchajcie, wczoraj znowu sensacyjny dzień na mundialu. Było bardzo blisko, żeby europejskie potęgi zostały wyrzucone z turnieju. Najpierw Anglia przegrywała 1-0 bardzo długo z Demokratyczną Republiką Kongo. Skończyło się 2-1 dla Anglii. Potem Belgia z Senegalem też 0-2 wygrali, 3-2. Na końcu USA wygrało z Bośnią 2-0. 11 minut po 7. Zaraz do was wracamy.
3: I teoria o tym, że Niemcy przerżnęli przez kobiety.
1: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: 16 minut po siódmej. Dzisiaj co się wydarzy? Co rozdajemy przede wszystkim? Tutaj na początku próba przekupstwa w waszym kierunku.
2: Zawsze musi być zdecydowanie w naszej audycji, że rozdajemy same gigantyczne i kultowe rzeczy. Dzisiaj co powiesz na Skankanadzi?
1: Bardzo, bardzo się cieszę. 14 lipca w letniej scenie progresji tak w Warszawie. Jeden podwójny bilet. Poza tym, proszę ja was, prawo jazdy zaczniemy już za chwilę i chyba za to rozdamy ten bilet.
2: Czekamy na kreatywny pojazd wasz, po kimś, po czymś kulturalny, podkreślamy, bez wulgaryzmów, no i bez jednej tej samej osoby w kółko, kogo mam na myśli, oczywiście, że nie Zbyszka Ziobro.
1: Upały, no, żar leje się z nieba, a wasz pies już niedługo będzie mógł skosztować lodów. O tym powiemy, o tym, że samochód zyska własne oczy, o nowym eksperymencie Google'a też powiemy.
2: No i o tym, że Teletubisie teraz tym razem PlayStation mówią papa, a dokładnie grom na płytach. Pewna epoka się kończy, pewien program zaczyna. 17 po 7. Piotruś, Małgoś, Michciu. Tak wygląda Desperanos do 10 w Antyradiu.

0: promocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedościgle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka. Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Amtyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
17: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
16: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
17: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
18: Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Warszawa kupi system antydronowy. Jest zielone światło wojewody. Bez pracy, ale z wypłatą. 1000 osób z JSW na urlop górniczy.
0: Prawda Antyradia.
18: 7:30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Trafiony został wielopiętrowy hotel w centrum miasta i niektóre budynki mieszkalne. Zginęło co najmniej 8 osób, kilkadziesiąt jest rannych. Według Ukraińców Rosjanie użyli m.in. hipersonicznych rakiet Tyrkon. Prezydent Wołodymyr Zełenski w związku z tym atakiem przerwał wizytę w Irlandii i wraca na Ukrainę. Naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej tej nocy nie odnotowano. Informuje o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych po lądowaniu dyżurnej pary myśliwców.
0: Prawda Antyradia.
18: Warszawa kupuje system antydronowy. Miasto zawnioskowało o to do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i jest zielone światło. Niewykluczone, że w następnych latach podobne inwestycje będą realizować też inne miasta na Mazowszu, mówi wojewoda Mariusz Frankowski.
19: Na pewno przeanalizujemy to, jak ten wniosek zostanie zrealizowany i wdrożony w praktyce.
18: Warszawski system będzie służył do wykrywania, identyfikacji i monitorowania aktywności bezzałogowców. Będzie kosztował 1 000 000 zł. Większość pieniędzy pochodzi z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. On zakłada też m.in. budowanie miejsc schronienia, nowych ujęć wody i zakup agregatów prądotwórczych.
0: Prawda antyradia.
18: Ponad 1000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszło na urlopy górnicze w ramach rządowego programu osłonowego. Osoby, którym do emerytury zostało maksymalnie 5 lat, są zwolnione z pracy i będą otrzymywać 80% dotychczasowej pensji. Łącznie w tym roku z tego rozwiązania ma skorzystać ponad 3000 górników.
0: Prawda antyradia.
18: Kilkanaście osób z różnymi niepełnosprawnościami stanęło przed automatem paczkowym. Przetestowali go na wszelkie możliwe sposoby i powiedzieli, co trzeba poprawić.
20: Testy automatu to był wspólny projekt Politechniki Morskiej i DPD. Pierwszy problem rzucił się w oczy od razu. Profesor Stanisław Iwan.
21: Okazało się, że pinpad, który był montowany akurat w tym okresie w maszynach paczkowych, był montowany za wysoko.
20: Utrudnieniem dla ludzi na wózkach było też ustawienie automatu na wzniesieniu. Z kolei osoby niewidome zwróciły uwagę na aplikację, która źle współpracowała z systemem rozpoznawania mowy. Nie skończyło się tylko na uwagach. Firma wdraża poprawki. Joanna Obuchowska, Antyradio.
18: Słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno. Na termometrach od 12 w Kłodzku do 20 stopni w Rzeszowie. Dziś bez skrajnego upału do 28 stopni w ciągu dnia. Od jutra wręcz chłodno, około 23. W większości kraju w weekend może pokropić, szczególnie w niedzielę.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Dzisiaj twoje święto, można powiedzieć, tak. Dlatego, że Światowy Dzień UFO. Dzisiaj sobie i postanowiłem wpleść zarówno twoją osobę, jak i wspomniane UFO do mojego mikrohajku, jeżeli pan pozwoli.
2: Oj, nie mogę się doczekać. Małgo też, uśmiechamy się od ucha do ucha. Słucham.
1: Od jakiegoś czasu z niepokojem spoglądam na twe brzucho. Rośnie jak miłość do UFO.
0: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
1: Ja lubię jak warczysz, naprawdę. Lubię jak warczysz.
2: 2 lipca, Światowy Dzień Dziennikarza Sportowego. Panu Szpakowskiemu, tak. Laskowskiemu, Ćwiąkale, Filipowi Kaplicy życzymy. Stano. Wszystkim życzymy happy birthday, tylko wszystkiego najlepszego.
1: Happy day.
2: Michaś wspomniał, że dzisiaj tak, moje święto, ale tak. Roberta Bernatowicza, wszystkich ufologów, Światowy Dzień UFO. Dlaczego ma to miejsce 2 lipca?
1: No bo opowiedz.
2: W Wikipedii jest napisane: w miejscowości Roswell w amerykańskim stanie Nowy Meksyk rzekomo rozbiło się UFO w 1947 roku. Bullshit, bo się rozbiło.
1: Wszak dowody w necie.
2: Co by było, gdyby? Jest taka książka Hemoroidy Napoleona, że małe rzeczy miały wpływ na potem los świata.
1: Czyli efekt motyla stał się efektem hemoroida.
2: Tak. Przez hemoroidy Napoleon rzekomo przegrał bitwę po Waterloo, bo nie mógł siedzieć na koniu i dynamicznie dowodzić.
1: Ale przecież miał później Polaków pod Moskwą i udawało się czasami.
2: W 1505 roku Marcin Luther powalony został w trakcie gwałtownej burzy przez bliskie uderzenie pioruna. I złożył wtedy przysięgę, że jeżeli przeżyje, to wstąpi do klasztoru.
1: Czyli ten od młotka i gwoździ, a nie ten drugi. Okay.
2: I od Tes. W 1969 roku to smutna historia, bo kurczasz. No ja żałuję, że nie żył dłużej. Aktor Bogumił Kobiela został ciężko ranny w wypadku samochodowym.
1: Czyli Jerzy Brzęczyszczykiewicz.
2: To był
1: Marian Kociniak.
2: W wyniku odniesionych ran zmarł 10 lipca w szpitalu w Gdańsku. Zezowate szczęście.
1: Zezowate szczęście.
2: Zgadza się. 1980 rok, premiera kultowej komedii. Absolutnie, ja uwielbiałem Nagą Broń, uwielbiałem Hot Shots, to był ten sam
1: Leslie Lord, Nielsen?
2: Czy Leci z nami pilot Jim Abrams. A na koniec jubilaci. Wisława Szymborska, nasza nobliska, pani z wybitnym poczuciem humoru, Margot Robbie, australijska aktorka, Barbie, Wilk z Wall Street i jedyny niepowtarzalny, wspaniały człowiek, miałem okazję z nim kilkukrotnie rozmawiać, Karol Strasburger.
1: Wspaniali ludzie, pani Wisławo, wszyscy ufolodzy, całujemy, pozdrawiamy, dziękujemy.

0: Taksi.
1: Hej lisiczki, hej lisy, nasze ukochane koty, bierzcie za swoje te aparaty telefoniczne, kręćcie 321-321-600 lub w klawiaturce wyciskajcie swoje pojazdy na osoby, na zdarzenia, na sąsiada, na mamę, teściową, kolegę, koleżankę z pracy.
2: Szefa, współpracownika, dokładnie, tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja przypomnę, co mamy do wygrania. Jest to Skanganazji, bilet podwójny na 14 lipca do letniej sceny Progresji.
1: Reaktywowaliśmy fantastyczny relikt z przeszłości, czyli książkę życzeń, skarg i wniosków, tudzież zażaleń radiowo. Nazywa się to Prawo jazdy w Antyradiu. Do dzieła.
2: No i co? Dorzucimy jeszcze te rzemieślnicze lody dla psów po prawdzie w Antyradiu, który już za chwilę.

0: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
1: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też. To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Niespokojna noc w kilku regionach. Uderzyły nawałnice. Szpitale znów przed trudnym wyborem. Płacić lekarzom czy leczyć pacjentów? Prawie 9 miliardów złotych traci polska gospodarka na niedosypianiu młodych.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 8. Mieszko Drescher. Zapraszam. Gwałtowne burze, ulewy, grad i silny wiatr. Tak wyglądało popołudnie, wieczór i noc w większości kraju. Tylko do 21:00 strażacy w całym kraju wyjeżdżali do pomocy mieszkańcom prawie 2300 razy. Najwięcej w województwach śląskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Mieszkańcy mierzą się głównie z lokalnymi podtopieniami i brakiem prądu.
1: Prawda Antyradia.
0: Rybki albo akwarium. Przed takim wyborem stają znów szpitale powiatowe. Finansować leczenie pacjentów czy wypłacać ustawowe podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Wciąż nie wiadomo, ile środków na ten cel przekaże Narodowy Fundusz Zdrowia, a podwyżki wczoraj weszły w życie. W ubiegłym roku pieniędzy było zbyt mało i szpitale musiały same pokrywać różnice, mówi Marta Nowacka, szefowa Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych.
2: Przekazuje się nam tak naprawdę na gołą podwyżkę. Nie ma tam kosztu brutto, które musi ponieść pracodawca. Nie ma tam również kosztów, które wynikają z regulaminów, które są ogólnie takie same w większości szpitali. Czyli te wszystkie koszty musi ponieść sam pracodawca.
0: Pensje minimalne wzrosły średnio o około 1000 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi nie dosypiają, a tracą na tym wszyscy. 1/3 Polaków od 18 do 35 roku życia sypia 6 godzin lub mniej, zamiast 7 do 9, jak rekomendują lekarze. Z tego powodu gospodarka traci ponad 17 milionów roboczo-dniówek, co przekłada się na prawie 9 miliardów złotych. Chroniczne niedosypianie powoduje choroby, a choroby zwolnienia lekarskie, stąd taka skala strat gospodarczych.
1: Prawda Antyradia.
0: Czasu na sen zwyczajnie nie ma. Ruszył Open Air Festival. W Gdyni zagrają m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, The Cure, czy mówi Alter Ale, Michałaj Ziółkowski z Alter Ale.
3: Zespół The Cure miał wystąpić w 2020 roku, był ogłoszony. Pandemia nam to uniemożliwiła. Umówiliśmy się też, że to się wydarzy. Teraz trasa, w międzyczasie doskonała płyta, więc to wielka przyjemność, że w piątek pojawi się The Cure na scenie Open Air. Po tylu dekadach występów, a jednocześnie w doskonałej formie.
0: Open Air potrwa do 4 lipca. Słonecznie na zachodzie, na wschodzie pochmurno, na termometrach od 12 w Kłodzku do 20 stopni w Rzeszowie. Dziś już bez skrajnego upału, do 26-28 stopni w ciągu dnia. Od jutra wręcz chłodno, około 23 w większości kraju. W weekend może pokropić, szczególnie w niedzielę.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, czasami jest tak, że właściciele psów mają już ekstremalne fanaberie. Mm-hmm. Są tacy, którzy twierdzą, że jeżeli oni są wegetarianami, to ich pies też. No ale co kończy się często bardzo, bardzo smutno. Ale uważam, że ta fanaberia jest uzasadniona. Ja wiem, jak mój pies reaguje na te upały. Pijalnie i czekolady wprowadziły super pomysł.
2: Mówi się nie dla psa kiełbasa, ale dla psa lody.
1: No i wyobraźcie sobie, że w 33 lokalach w całej Polsce na pupili, na wasze pupile czeka super deser, który pozwoli im się ochłodzić, a jednocześnie nakarmi wasze pociechy.
2: Absolutnie świetna koncepcja, tym bardziej, że pieski, umówmy się, Małgo, Piotruś, lubią nasze lodziki czasami, nie? Jak spadnie, już nie ma.
1: Tak, mój pies w ogóle lubi wszystko, co ja przygotuję, więc ja czasami udaję, że tą karmę przygotowuję i tak jakbym robił to dla siebie, tak. I on potem ją konsumuje, bez tego całego procesu tego nie robi.
2: Kiedy ja gotuję, ja się zastanawiam, czy on ma lepszy węch, czy słuch, bo zawsze jest przy nodze, nie?
1: Psie lody powstały na bazie prostych składników. Mm-hmm. Zostało wykorzystane mięso, warzywa, owoce. Macie do wyboru dwa warianty smakowe.
2: Okej.
1: Okay. Jeden to kaczka, czyli mamy wywar, mięso kaczki z dodatkiem cukinii, dyni, marchewki, gruszki oraz malin. Ja myślę, że książulo powinien to spróbować, bo to brzmi bardzo dobrze.
2: Mam dygresję. Wiesz co, wydaje mi się, że jednak jeżeli chodzi o smaki lodzików dla psów, to większą furorę zrobiłby smak sofy i smak starych kapci.
1: To prawda. No i jest druga wersja indycza. Oczywiście indyk, marchewka, dynia, batat, jabłko oraz korzenie pietruszki. Więc super to wygląda i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
2: Wielki myśliciel powiedział kiedyś tak: jeżeli chcesz wszystkich uszczęśliwić, nie bądź przywódcą. Sprzedawaj lody. Steve Jobs.
1: Widzisz? Pięknie powiedział pan Steve.
2: Po prostu lodzik załatwia wszystko.
1: Co powie nam Kazik a propos dnia UFO?

0: Desperanos w Antyradio.
1: Z Michałem się właśnie kłócimy o politykę,
2: o geopolitykę. O ucho Donalda Trumpa tak naprawdę się kłócimy.
1: Dobra, ty
2: jak
1: jesteś...
2: ono zostało uszkodzone? Samodzielnie, czy może ręką?
1: Manipulowany zostałeś przez mainstreamowe media.
2: O, proszę cię, przez kogo ty reprezentujesz? Lewo czy prawo? Daj ty spokój, Misiek, zrzuć tego Twittera. No.
1: Mamy prawo jazdy.
2: No tak, właśnie.
1: Czekamy na wasze maile. desperanos@antyradio.pl. Czekamy na wasze telefony. 321-321-600.
2: Zabawmy się we własnego eksa, we własnego pudelka, czymkolwiek, jakkolwiek to nazwiecie. Chodzi tak naprawdę o rozładowanie pewnej frustracji, złości. Mili moi, wystarczy wziąć klawiaturkę desperanos@antyradio.pl, wystukać, tudzież zadzwonić na 321-321-600, przypomnieć sobie, kto tak bardzo napsuł wam krwi i zameldować, któż to taki.
1: Mi krew psuje mój kolega, który od początku, odkąd pracujemy tutaj w radio, nie wycisza swojego telefonu i przychodzą do niego głupie SMS-y z akompaniamentem głupiego dźwięku.
2: Ty nazywasz R2D to głupim dźwiękiem? Przepraszam bardzo, czy ja... Słuchajcie, bo nigdy tego nie ustalaliśmy. Czy ja mogę też napisać pocisk?
1: 20 minut po godzinie 8.

0: Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Stary, dawaj do lasu!
4: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
3: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
4: Nie zdążymy kupić.
3: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
4: Dobra, przekonałeś.
0: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
7: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
8: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
9: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych.

0: już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Czas na weekend? Czas na Auchan!
3: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Prawomocny areszt dla Zbigniewa Ziobry. Śledczy muszą go jeszcze tylko schwytać. Niewiele wniosło spotkanie rządzących z szefostwem NFZ-u. Narkotyki nie dla dzieci. Marihuana niszczy psychikę nastolatków, dowodzą nowe badania.
1: Prawda Antyradia.
0: 8.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Prawomocna stała się decyzja o tymczasowym areszcie dla Zbigniewa Ziobry. Warszawski Sąd Okręgowy odrzucił zażalenia od obrońców byłego ministra. Sąd ocenił, że najważniejsze zarzuty, jakie prokuratura chce postawić Ziobrze, są poparte zgromadzonymi dowodami, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
0: Prokuratura zapowiada teraz niezwłoczne skierowanie wniosku o ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych.
1: Prawda Antyradia.
0: Lakoniczny komunikat i zapowiedź kolejnych rozmów. Taki jest efekt spotkania premiera i ministra finansów z szefem Narodowego Funduszu Zdrowia i szefową resortu zdrowia. Rzecznik rządu Adam Szłapka był bardzo oszczędny w słowach.
3: Spotkanie dotyczyło kwestii finansowania NFZ-u, bo wcześniej zaplanowano, uczestniczył w nim pan minister Domański. Będą kolejne spotkania dotyczące też NFZ-u w tym tygodniu.
0: Na razie nic nie wiadomo o jakichkolwiek możliwych decyzjach personalnych dotyczących kierownictwa Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Prawda Antyradia.
0: Po wakacjach ruszy rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Droga zyska dodatkowy pas ruchu. Jest już podpisana umowa na pierwszy odcinek, na trzy kolejne mają być do końca wakacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szymon Piechowiak.
4: Co ważne, przez cały czas trwania robót w obu kierunkach będą funkcjonowały po dwa pasy ruchu. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz osób pracujących przy rozbudowie zostanie uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości.
0: Całość potrwa ponad rok i będzie kosztować 1,5 miliarda złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pal marihuany, bo zwariujesz. Podwójne ryzyko poważnych zaburzeń psychicznych wykryli naukowcy u nastolatków odurzających się konopiami. Prześledzili życiorysy prawie 500 000 osób od 13 do 17 roku życia do momentu, aż ukończyły 26 lat, a w nich depresja, zaburzenia lękowe czy psychotyczne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: 18 stopni w Warszawie, 19 we Wrocławiu, 20 w Gdańsku. Dziś już bez skrajnego upału, do 26-28 stopni w ciągu dnia. Od jutra chłodno, do około 23 stopni w większości kraju. W weekend może pokropić, szczególnie w niedzielę. Przyszły tydzień podobny, upału nie będzie, pogoda raczej w kratkę.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: jazdy antyradia. Możesz jechać po kim chcesz.
1: Yes. No, po kim chcesz pojechać, Piotr? No, ja po kim zostaw tę kierowniczkę, ja te pedałki od uszy.
2: Kocham Michała, jak po prostu wczuwa się w piosenki, które prezentujemy na antenie. Aerosmith, Youngblood. My Only Angel i Michał pod nosem śpiewał. I tak pomyślałem, że może warto, żebyś zaśpiewał również słuchaczom.
1: Umówimy się, dobrze, kochane. To umówmy się tak. Ja zaśpiewam, jak ty zatańczysz.
2: Na szczęście mojego tańca nie będzie widać na antenie.
1: Mojego śpiewu też nie. Prawo jazdy to jest, to jest ten moment, kiedy prosimy was o to, żebyście się wyładowali, opowiedzieli nam o sytuacji lub osobie, która was zdecydowanie zdenerwowała. To jest nasza antena dla waszych nerwów. Nie, żeby nie powiedzieć frustracji, bo czasami są to miłe i śmieszne tak zwane pojazdy. Z pewnością te dwa, które do nas przyszły, do takich należą. Pamiętasz człowieka pompa święta?
2: Oczywiście, był mundrala, który został opisany przez słuchaczkę, że kupił pompę ciepła i wszystkim w pracy szpanował, to pamiętam.
1: Otóż pan pompa ciepła powraca w naszym prawie jazdy. Panu pompa ciepła zmienili pseudonim, słuchaj, tym razem na Stachurski. Możecie się zastanawiać, dlaczego. Już tłumaczę, zamontował panele fotowoltaiczne i żywi się światłem.
2: Pana pompa ciepła, on chodzi w spodniach, bojówkach na pewno i ma kamizelkę taką, co się zabiera na ryby, no.
1: Przypomnijmy, artysta Stachurski któregoś dnia ogłosił, że żywi się praną, czyli światłem słonecznym. Zastanawiam się, czy pan pompa ciepła, przepraszam bardzo, czyli dzisiaj Stachurski wyrzucił lodówkę.
2: Trochę tak, bo Karolina pisze, że zamontował panele fotowoltaiczne i teraz bez przerwy opowiada, jak to słońce daje mu energię i obcięło koszty pompy, także nic nie płaci. Mówimy mu, geniuszu, jest ciepło, a to ona nie musi grzać, ale on wie lepiej.
1: To jest ten typ człowieka, co jest niby dobry, ale jak się nakręci na coś, to nie chce się go znać. Tak pisze do nas słuchaczka Karolina i bardzo słusznie. A kto następny, a kto dalej? Bo przecież nagrody dzisiaj mamy.
2: Desperanos @antyradio.pl 321-321-600. Ostatnie zdanie tutaj a propos pana pompa ciepła. Czekamy teraz, jak wpadnie na kolejny pomysł, który będzie genialny. Mamy też dla niego opcję, że jak będzie jadł arbusa, to i się napije, i się naje. Dziękuję.
1: To jest.
0: Książka skargi i zażaleń pod Desperanos @antyradio.pl.

0: Desperados w Antyradiu.
1: Małgo mówi, przypomnijcie, że Ozzy nie żyje. No nie żyje, no ale a, przepraszam, Małgo,
2: no, żyje,
1: Ozzy jest dokładnie,
2: żyje.
1: On jest jak Lenin, wiecznie żywy on i jego tron. No, o legendzie nie wspominając, ale że kwestie muzyczne są dla nas ważne, od razu wam powiemy, że słuchajcie, cała ekipa Antyradia pojechała na Openera i będzie żywo relacjonować to, co dzieje się na miejscu, zarówno w social mediach, jak i na naszej antenie, szczególnie w parze z głośników. Słuchajcie naszej relacji, jeżeli nie byliście w tej grupie szczęśliwców, których wysłaliśmy na miejsce.
3: Jeżeli zobaczycie ludzi odznaczających się swoim ubiorem, żywcem wyrwanych z pokazu Ricka Wentza, to właśnie ekipa Antyradio. Najpiękniej, kontrowersyjnie urodziwi ludzie na tym festiwalu.
1: Kulturalni, mili, sympatyczni.
3: Za chwilę prawda w Antyradio. Wrócimy do prawa jazdy. Meanwhile, Bruce Springsteen, Born to Run.

0: promocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Po reklamie.

0: Ponad 2,5 tysiąca interwencji w związku z burzami tej nocy. Zielone światło dla stałej obecności wojsk USA w Polsce potwierdzone. Koniec darmowej komunikacji miejskiej. Mieszkańcy Szczecinka znów płacą.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 9:00. Mieszko Drescher, zapraszam. Po upałach burze, a po burzach sprzątanie. Do północy strażacy wyjeżdżali ponad 2600 razy. Najwięcej, prawie 800 interwencji, było na Śląsku i w powiecie będzińskim. Nawałnice mocno dotknęły też województwo lubelskie i powiat puławski, ale też regiony świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
0: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Sprzątanie po gwałtownych burzach potrwa jeszcze wiele godzin.
1: Prawda Antyradia.
0: Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, potwierdza Marcin Przydacz. Prezydencki minister pojechał do USA i usłyszał od sekretarza stanu Marco Rubio to, co wyczytał minister obrony z pisma z Pentagonu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy to zgoda na do powstania bazy, czy w jakiejś innej formie stacjonowania wojska.
1: Prawda Antyradia.
0: Po ponad 7 latach bezpłatnej komunikacji miejskiej trzeba będzie znów płacić za przejazd. Zakończył się eksperyment za ponad 80 milionów złotych w Szczecinku. Jednak tradycyjnych biletów nie będzie, mówi prezes komunikacji miejskiej Tomasz Merk.
3: Idziemy zgodnie z duchem czasu. Te bilety w Polsce praktycznie zanikają w sprzedaży, a stanowią bardzo duży koszt, jeżeli chodzi o wprowadzenie takiego systemu. Miasta się wycofują z biletów papierowych. U nas takich biletów nie będzie.
0: Posiadacze karty mieszkańca płacą za przejazd 3 zł, pozostali pasażerowie 6 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Potencjalny dom, nowy dom dla ludzkości, bardziej gościnny niż mogło się wydawać. Chodzi o superziemię oddaloną od naszej o jedyne 25 lat świetlnych. Naukowcy z Uniwersytetu w Austin w Teksasie przebadali ją dokładniej i okazuje się, że jest mniejsza niż sądzono, ale za to bardziej super. Bo przez to, że okazuje się mieć około dwukrotnie większą masę od Ziemi przy promieniu większym o 1/3, jest wyższa szansa, że planeta jest rzeczywiście skalista. Poza tym może na niej istnieć woda w stanie ciekłym. Na termometrach w granicach 21 stopni, najcieplej w Kołobrzegu, najzimniej w Zakopanem, około 15. W ciągu dnia w granicach 26-27, na razie pochmurno na wschodzie, na zachodzie słonecznie, z czasem wszędzie wyjdzie słońce, nie będzie padać. W weekend ma pokropić i będzie chłodniej, do 23 stopni.
1: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski. Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkich.

0: Kaperanos w Antyradiu.
1: Michał był w kinie i tutaj w studio od godziny 7, od 6.30 w zasadzie, kiedy tutaj jesteśmy, opowiada mi o filmie, o którym musi opowiedzieć wam nowy Pawlikowski.
2: To znaczy ja milczałem do tej pory, będąc pod gigantycznym wrażeniem kolejnego filmu Pawła Pawlikowskiego. To jest ten reżyser, proszę państwa, przepraszam bardzo, 5 zł do słoika, ale tu się należy. Dlatego, że to jest człowiek, który już stworzył tak charakterystyczny styl i gadaliśmy o tym, że wystarczy spojrzeć na chwilę na któryś z jego obrazów, Zimna Wojna czy też Ida, mówię o tych poprzednich, żeby wiadomo było, że to jest ten nasz człowiek, reżyser z tym charakterystycznym sznytem, tą niebywałą ascezą, taką oszczędnością i tym przekazem, w którym zdjęcia Łukasza Żala, z którym pracował przy ojczyźnie, opowiadają odrębne historie. Każdy z tych kadrów, słuchaj, to jest zupełnie oddzielny obraz, który cię absolutnie wciąga, nie mówiąc o całej historii. Wybitnego pisarza, noblisty, Thomasa Manna, który, słuchaj, wraca do Niemiec tuż po zakończeniu wojny, do rozwalonego zupełnie Berlina, ale nie tylko, również Weimaru, dlatego że idzie śladami swojego absolutnego mentora. Tymże mentorem jest Goethe. Goethe, ten od na przykład Fausta, czyli Jam jest tej... nie mogę tego pomylić, bo ja kocham to zdanie. Tej historii częścią drobną, że zawsze czynia zło, zawsze czynia dobro. Proszę mnie w tej chwili tutaj nie deprecjonować. Słuchajcie, film jest absolutnie doskonałym filmem Pawlikowskiego. W Cannes mają taki zwyczaj, że oni stoją. Jak obejrzą film, to lubią sobie postać i poklaskać.
1: I
2: to jest kolejny film dokładnie, który oklaskiwali. I to jest kolejna historia, która zostawia cię z niedomówieniem, z wyobraźnią, która zadaje ci 1000 pytań, z zakończeniem, które jest bardzo nieoczywiste i z rolami, które są naprawdę rewelacyjne.
1: O Pawlikowskim ja coś jeszcze wam powiem, bo mam pewne przemyślenie. 11 minut po 9, Royal Blood teraz.

0: Ja z tej siły cząstką drobną i zawsze, co zawsze złego chce i zawsze sprawia dobro, tak mówi Mefisto u Goethego. Słuchaj, i ten film Ojczyzna, czyli Ojczyzna, Vaterland, to jest ta historia, którą dobrze znamy, bo ja i ty interesujemy się tym okresem II wojny światowej, a tu rozmawiamy o samym jej końcu i o Niemcach, które są rozszarpane na Berlin, na Niemcy wschodnie i zachodnie, na ten RFN, na który tak bardzo lubisz się powoływać, ale jest to historia, której nie znamy od wewnątrz, o tym, jak rozdarte te Niemcy są właśnie. I tutaj przez osobę Tomasza Manna, tego Czarodziejskiej Góry i jego córki, z którą podróżuje przez Niemcy, dowiadujemy się, jak potężnym ciosem i cierpieniem tak naprawdę było to rozszarpanie między komunę a kapitalizm. Słuchajcie, film Ojczyzna to nie jest film, który się zapomina od razu, który ogląda się jak taki piękny obraz, zresztą jak zawsze w przypadku Pawła Pawlikowskiego, i dlatego bardzo serdecznie wam go polecam, nie mówiąc o fantastycznej roli Sandry Hüller i Hansa Zichlera, którzy grają główne role właśnie.
1: I da Zimna Wojna, teraz Ojczyzna, to jest właśnie ten kwintesencja stylu Pawlikowskiego, który ma 69 lat i trudno w to uwierzyć, bo ma, powiem wam szczerze, taką werwę w sobie niespotykaną. 19 minut po godzinie 9. My słyszymy się po wpół do, po newsach w Anteradio. YouTube teraz.

0: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: 299.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Parownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.

0: 9,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nauczyciele zapowiadają protest, zablokują ulice. Szef ukraińskiej dyplomacji wybiera się do Polski według nieoficjalnych informacji. Kleszcze atakują. Sanepid ostrzega wczasowiczów.
0: Prawda Antyradia.
1: 9.30. Mieszko Drescher. Zapraszam. Będzie protest nauczycieli. Zablokują ulice w Warszawie dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego. Związkowcy domagają się podwyżek o 11% od przyszłego roku. Chcą też, aby płace nauczycieli były powiązane ze średnią krajową. Decydują się na demonstrację, bo rozmowy z rządzącymi nic nie dają, mówi przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
2: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia.
0: Prawda Antyradia.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji wybiera się do Polski. Andrii Sybicha ma próbować łagodzić kryzys na linii Warszawa-Kijów, według WP.pl. Szef ukraińskiego MSZ ma zaproponować Polsce, że do powstającego Panteonu Narodowego będzie włączony Marko Bezruczko. To ukraiński generał, który w 1920 roku zajął z Polakami Kijów i bronił przed Sowietami Zamościa. Dziś jest patronem m.in. skweru na Warszawskiej Woli i ronda we Wrocławiu. Wciąż jednak nie jest wykluczone, że w Panteonie pojawi się Stefan Bandera, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Mają suwerenność, mają swobodę podejmowania decyzji. Pytanie, czy te decyzje są dobre.
1: Oficjalnej listy osób, które mają trafić do ukraińskiego Panteonu Narodowego, jeszcze nie ma.
0: Prawda Antyradia.
1: 1000 złotych mandatu za przejażdżkę e-hulajnogą. Tak policja ukarała mężczyznę przyłapanego na jeździe z prędkością 70 km na godzinę na Pomorzu. 46-latek tłumaczył policji, że przesiadł się na jednoślad, bo dostał zakaz prowadzenia samochodów. Chwalił się też, że jego nowy środek lokomocji może osiągać nawet 100 km na godzinę.
0: Prawda Antyradia.
1: Uwaga na kleszcze, ostrzega giżycki sanepid, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas.
4: Nasze województwo warmińsko-mazurskie to są takie najbardziej endemiczne miejsca, gdzie tych kleszczy jest naprawdę bardzo dużo.
1: Kleszcze mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza. 18 stopni w Warszawie, 19 we Wrocławiu, 20 w Gdańsku. Dziś bez skrajnego upału, do 28 stopni w ciągu dnia. Od jutra wręcz chłodno, 23 stopnie w większości kraju, w weekend może popadać, szczególnie w niedzielę. Przyszły tydzień podobny, upału nie będzie, pogoda raczej w kratkę.
0: Desperanos na wakacje w Antyradiu. Na program zapraszają Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradio.
1: Jak oni mogli?
2: No, Kraków, Zakrzówek, strefa grillowa, która powstała zamiast, proszę ja ciebie, zabudowy okolicznego terenu, ze względu na to, że na tym terenie żyły różne gatunki zwierząt chronionych, między innymi gniewosz plamisty, jeden z najrzadziej występujących węży w Polsce.
1: Fauna i flora chroniona i tak, podkreślmy to, niejadalna, ale nie dla mieszkańców Krakowa.
2: No i uwaga, jest ta strefa grillowa i jak coś komuś oferujesz, wydaje mi się, że to niestety przypadłość ludzka, nie tylko polska, ale stworzono strefę grillową dla mieszkańców, no i się zaczęło. Zaśmiecanie terenu, niszczenie infrastruktury, balangi głośno i tak dalej.
1: Gniewosz, jak on się nazywa? Plamisty?
2: Plamisty. I teraz...
1: Ma ten efekt w życiu, że wygląda jak kiełbasa.
2: No i teraz, proszę ja was, przekroczona została pewna granica. Nie jest to akt wandalizmu, nie jest to niszczenie infrastruktury, nie jest to zaśmiecanie terenu. Po prostu do sieci trafiło nagranie, gdzie ktoś na grillu usmażył tego zagrożonego wyginięciem węża. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie postanowił zamknąć strefę grillową. I,
1: no i słusznie.
2: Chyba dobrze zrobił. Jest to absolutny skandal. Ja nie mogę uwierzyć, że ktoś wpadł na taki pomysł. Polak, jak można być tak głupi?
1: Polak ma słomy, miewa słomy w butach, miewa węża w kieszeni, miewa kiełbie we łbie, a wszystko to bardzo często ląduje na grillu, bo wiesz co, Polak jest taką anatomiczną anomalią, że serce i rozum czasami ma w pupie.
2: No nie, to przesada. Ja myślę, że po prostu...
1: No przepraszam, jeżeli żeś nas z grilla gniewosza plamistego, to ja przesadzam?
2: Jest jakiś stały procent kretynów. Słuchajcie,
1: mówię, no.
2: Pozdrawiamy Kraków. Odpowiedzialność zbiorowa, no niestety chyba tak musiało być. The Strokes teraz, to coś dla ciebie, Michał, i Last Night.
1: A bez smog.

0: Peranos w Antyradiu.
1: Kolejny absurdalny news. Droga wojewódzka 212 na Pomorzu. Facet jedzie na hulajnodze, 46 lat, 70 km na godzinę. Panowie wyciągają suszarkę, policjanci 69,6 km na godzinę. Na razie jest to dopiero połowa tej historii, bo mężczyzna tłumaczył się, że porusza się hulajnogą, bo ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za przekroczenie dozwolonej prędkości otrzymał mandat 1100 zł. Antyradio uprzejmie przypomina, że maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km na godzinę. Antyradio ostrzega, że jazda z tak dużą prędkością stwarza ogromne zagrożenie dla kierującego i innych uczestników ruchu drogowego. Stawiamy kropkę. Izabela, uwaga, zwracam się do wszystkich Izabel. Jest wśród was jedna, która zdobywa wejściówki na koncert z Kanganazji 14 lipca we Warszawie, to w związku z naszym prawem jazdy, które co czwartek na naszej antenie uskuteczniamy, gdzie wy możecie wylać tą całą arcypolską żółć z siebie i poczuć się lepiej. 11 minut do godziny 10. Wy zostańcie z nami przez cały dzień, bo wiele nagród mamy dla was, od pary z głośników przez Ostrego i innych. Słyszymy się jutro w Desperanos od 6.30. Załoga G. Hurt. Teraz.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. No dalej, już 16. Nareszcie, sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Mamo, będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Lada moment ma być wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Coraz mniej osób pracuje na czarno, według danych PIP-u.
0: Prawda Antyradia.
8: Minęła 10. Mieszko Drescher, zapraszam. Rusza pościg za Zbigniewem Ziobrą. Uprawomocniła się decyzja o tymczasowym areszcie dla polityka PiS-u i teraz sprawa może nabrać tempa. Prokuratura ma już możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję byłego ministra. Dokument jest praktycznie gotowy, mówi prokurator Piotr Woźniak po ogłoszeniu decyzji sądu.
9: Odnoszę wrażenie, że będzie ten wniosek sporządzony niezwłocznie.
8: Obrońcy Zbigniewa Ziobry nie mają już zbyt wielkich możliwości na zablokowanie tej procedury.
10: Ta sprawa ma ewidentny wymiar polityczny, jest polityką motywowana.
8: Mówił mecenas Bartosz Lewandowski. W mocy pozostaje również list gończy za politykiem PiS-u. Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania wciąż jest nierozstrzygnięta. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie afery w Funduszu Sprawiedliwości.
0: Prawda Antyradia.
8: Rośnie liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Do 13 wzrosła liczba zabitych, rannych jest prawie 90 osób. Moskwa użyła niemal 600 dronów i rakiet, trafiając m.in. w hotel.
0: Prawda Antyradia.
8: Praca na czarno przechodzi do historii. Kurczy się szara strefa, pisze dziennik Gazeta Prawna. Według danych PIP-u w ubiegłym roku wykryto o 7,5% mniej nielegalnie zatrudnionych polskich obywateli niż rok wcześniej. O prawie 20% spadło zatrudnienie na czarno cudzoziemców. To odwrócenie trendu, który zaczął się w 2021 roku.
0: Prawda Antyradia.
8: opłaca się tworzenie parków narodowych. To 44 tysiące złotych za każdy kilometr kwadratowy dla lokalnych samorządów. Takie wyliczenia serwuje Greenpeace, mówi Marek Józefiak.
11: Mamy nową subwencję ekologiczną, która weszła w życie w ubiegłym roku i to jest prawdziwy game changer. To znaczy do gmin parkowych zaczęły płynąć konkretne pieniądze w zamian za to, że chronią perły polskiej przyrody. My wyliczyliśmy, że jeśli samorządy z Beskidów czy z Bieszczad zgodzą się na nowe parki narodowe, to mogą zyskać miliony złotych rocznie.
8: Najwięcej pieniędzy mogłoby trafić do Ustrzyk Dolnych, bo aż 11,5 miliona złotych. 18 stopni w Warszawie, 19 we Wrocławiu, 20 w Gdańsku. Dziś już bez skrajnego upału do 26-28 w ciągu dnia. Od jutra wręcz chłodno, około 23 w większości kraju. W weekend może pokropić, szczególnie w niedzielę. Przyszły tydzień podobny, bez upału, pogoda raczej w kratkę.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Hity Radio.
1: Tu prawie 13 minut po godzinie 9:10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Mamy bardzo fajny tydzień z klasyką rocka. Ja będę miał dla Państwa klasyczno-rockowy zestaw winyli. Winyli Queen i Van Halen. Zajmę się tym jak zwykle w odpowiednim momencie. Społeczny reserter pan Wojciech z kolei donosi, iż mamy Światowy Dzień Świetlików, a niechaj świecą, Światowy Dzień Jeża Zwierza, Dzień UFO, proszę Państwa, także Dzień Dziennikarza Sportowego, Dzień Zapominalskich, oby nie była mowa o tych, którzy zapominają coś tam oddać, Dzień Wolności od Strachu przed Przemawianiem. 2 lipca 1897 roku Marconi uzyskał w Londynie patent na radio. To były wybrane przeze mnie informacje spośród tych, które przysłał społeczny reserter pan Wojciech. A, później będzie coś, będzie jeszcze najpierw motoślad, ale to za chwil kilka, oczywiście w anty.

0: audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Cóż tam w Motowizji? Już od 2 do 4 lipca Motowizja pokaże na żywo Volvo Line Ride Małopolski. Przez 3 dni będzie można śledzić rywalizację czołowych zawodników rajdowych samochodowych w Mistrzostw Polski. Rajdowe Mistrzostwa Europy przenoszą się do Włoch. Już w dniach 3-5 lipca załogi zmierzą się na wymagających asfaltowych trasach rajdu Rzymu. Wszystkie odcinki specjalne także będziemy oglądać na żywo w Motowizji. Tymek Kucharczyk zbliża się do końca swojego sezonu w Ameryce w serii Indy NXT. Zostało 7 wyścigów, a 2 z nich będą w najbliższy weekend na torze Mid Ohio. Oba zobaczycie na antenie Motowizji w sobotę 4 lipca i w niedzielę 5 lipca. A dziś wieczorem o 21:05 także na antenie telewizji Motowizja premiera najnowszego Motośladu. W nim kolejna próba wskrzeszenia skutera Benelli Ryszarda, który po zatopieniu w czasie powodzi próbuje odzyskać siłę dzięki pomocy Michała z Vintage Garage. Spróbujemy go odpalić, ale czy się uda? No i profesor Igor, który ruszył na zlot Moto Guzzi na Mazurach. Udało się zorganizować po raz 25 spotkanie fanów tej włoskiej marki. Profesor Igor rozmawiał z organizatorami. Poprzednie odcinki Motośladu można obejrzeć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki na TikToku i Instagramie Oczami Ostrego. Dziś około godziny 18 pojawi się tam kolejny odcinek, który po wykorzystaniu przez telewizję mogę Państwu przekazać.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hey, this is Mike from Royal Blood.
3: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
4: Hi, I'm Jack White.
5: And I'm Brendan Benson.
6: We're the Raconteurs and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu były Militaria.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

No i tym to sposobem, proszę Państwa, przemykamy się w kierunku godziny 11 oczywiście z Antyradiem. Są ludzie, którzy się nie przejmują jakimiś drobnymi wydatkami, bo na przykład pan Donald Trump zarobił 1,4 miliarda dolarów. To zrobił w ubiegłym roku na kryptowalutkach. Można, tylko trzeba mieć dużo, żeby tym obrócić.

0: zaufania. Motto dnia znalazłem w publikatorze codziennym kolorowym. Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć, a nieco różnym, by się kochać. Tak, proszę Państwa, za chwil kilka osiągniemy godzinę 11. Czeka nas prawda, antyradia, pełna kultura i pogoda.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody, this is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
10: masz. Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Siedem zastępów straży gasi pożar kamienicy w Katowicach. Szpitale znów przed trudnym wyborem. Płacić lekarzom czy leczyć pacjentów. Bez pracy, ale z wypłatą 1000 osób z JSW.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Płonie kamienica przy ulicy Chopina w Katowicach. Pożar gasi 7 zastępów straży. Ten budynek to pustostan. Nie ma na razie informacji, by ktoś został poszkodowany.
1: Prawda Antyradia.
0: Rybki albo akwarium. Przed takim wyborem stają znów szpitale powiatowe. Finansować leczenie pacjentów czy wypłacać ustawowe podwyżki dla lekarzy i pielęgniarek. Wciąż nie wiadomo, ile środków na ten cel przekaże NFZ. Podwyżki wczoraj weszły w życie. W ubiegłym roku pieniędzy było zbyt mało i szpitale musiały same pokrywać różnice. Marta Nowacka, szefowa Śląskiego Związku Szpitali Powiatowych.
2: Przekazuje się nam tak naprawdę na dołą podwyżkę. Nie ma tam kosztu brutto, które musi ponieść pracodawca. Nie ma tam również kosztów, które wynikają z regulaminów, które są ogólnie takie same w większości szpitali. Czyli te wszystkie koszty musi ponieść sam pracodawca.
0: Pensje minimalne wzrosły średnio o około 1000 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Ponad 1000 pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszło na urlopy górnicze w ramach rządowego programu osłonowego. Osoby, którym do emerytury zostało maksymalnie 5 lat, są zwolnione z pracy i będą otrzymywać 80% dotychczasowej pensji.
1: Prawda Antyradia.
0: The Cure, Florence and the Machine i kilkudziesięciu innych artystów pojawi się na czterech scenach. Ruszyła kolejna edycja Open Air Festival. Organizatorzy spodziewają się frekwencji wyższej niż w ubiegłych latach.
3: Na początku muzyka, a potem to już towarzystwo. Z całej Polski zjadą się ludzie, których poznaliśmy wcześniej i to jest jedyny właściwie czas roku, kiedy się spotykamy i razem mówimy i razem słuchamy muzyki.
4: Powracam po 10 latach. Zostanę tą samą atmosferę, na pewno lepszą organizację niż 10 lat temu, no i ludzi, których spotkam też znajomych po paru latach.
5: Mnie w sumie przyciągnęli znajomi. Miałem nie jechać, ale zaproponowali mi bardzo korzystny układ za to, że będę kierowcą dla wszystkich.
6: Bardzo dobry deal, ale co jest takiego w openerze, że przyciąga tylu ludzi? Waszym zdaniem? Muzyka, ludzie?
5: No, największy festiwal w Polsce.
6: Same plusy.
0: Z festiwalowiczami rozmawiała Magda Poddańczyk.
7: Pełna kultura, zapraszam. Pionek. Taki tytuł będzie nosić nowy polski serial od Sky Showtime. To kontynuacja Ślebody na podstawie drugiej odsłony cyklu powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Fabuła, jak wcześniej, będzie się kręcić wokół Anki Serafin i Bastiana Strzygonia. W rolach głównych występują Maria Dębska i Maciej Musiał. Fabuła będzie się kręcić wokół zabójstwa studentki architektury na Śląsku. Ślady wskazują na sposób działania podobny do wampira z Sząbierek, który siedzi w więzieniu. Premiera będzie jesienią. Zamiast liczenia potencjalnych zysków, liczenie potencjalnych strat. Według Deadline Supergirl wypada finansowo gorzej niż źle. Pojawiły się bardziej dokładne wyliczenia, z których wynika, że DC straci na tym filmie aż 125 milionów dolarów. Inny branżowy portal Variety mówi o okrągłych 100 milionach, The Wrap o 85 milionach dolarów strat.
0: Upał i po upale. 18 stopni w Warszawie, 19 we Wrocławiu, 20 w Gdańsku. Temperatura wzrośnie dziś do 25, max 27. Padać nie powinno. W większości kraju słonecznie. Jutro wręcz zimno w porównaniu z tym, jak było w ostatnich dniach. Na termometrach do 23 stopni.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 11 słuchają Państwo Antyradia. Szczęścia nigdy za wiele. Do czego się odnoszę? Do tego, że urodził się Axel. Na początku ważył zaledwie ponad 3 kg, czyli tyle co inne maluszki. Jednak w ciągu 6 tygodni Axel, bo tak ma na imię, prawie podwoił swoją wagę, a teraz w wieku 8 miesięcy waży już ponad 15 kg. I żeby nie było, pozostałe dzieci pani Jessiki mają normalne wymiary i wagę. Natomiast ten chłopak poszedł na całość. Wygląda jak zawodnik sumo i być może to jest jego przyszłość. Nie mieści się już do składanego wózeczka tak zwanej parasolki, a jak mówi jego mama, za kilka tygodni nie wejdzie już też do spacerówki. Naprawdę mocarny facet będzie z niego. Rodaczki i rodacy, tak, a my teraz posłuchamy dzieła o podwyższonym stopniu piękności i niebywałej historii.

0: Państwa, to będzie informacja z typu bangaranga, bo pierwsi deweloperzy zapowiadają budowę infrastruktury schronowej. Na pojawienie się większej liczby bunkrów na osiedlach trzeba jednak poczekać. Mieszkania mogą zdrożeć o kilka procent. To jest właśnie bangaranga, choć z drugiej strony, jak pomyślę, że miałbym mieszkać w domu, w którym na wszelki wypadek mogę zawsze dać dyla gdzieś w podziemia, to może to nie jest głupi pomysł, biorąc pod uwagę te kilka procent drożej za mieszkanie. Mam jednakowoż nadzieję, że te bunkry, jak to nazwano, nie będą potrzebne.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
7: W świecie ogarniętym chaosem, rządzą pieniądza i hejter. Są jeszcze oazy miłości i spokoju. Kędzierski, Figurski, Figurski and Kędzierski w Antyradiu, czyli Desperados. Poranna kraina szczęśliwości. Słuchaj i wytchnij codziennie od 6.30.
8: Piotrusz, powiedz I love you.
9: I love you.
8: I know.
5: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Można poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
17: No ale co, Barbara? Rekin!
16: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
21: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
20: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
22: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
22: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
22: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
22: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
24: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
26: Lidl, to się opłaca.
0: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie.

0: alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9,99 zł. Media Expert.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty.

0: Netto. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica.

Podcast de Rock Up. Am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program

Ależ super ci Rolling Stonesi. Proszę Państwa, 21 minut do godziny 12. Po 12 rozdawnictwo. Przypominam, że będę miał klasyczno-rockowy zestaw winyli. Queen, to dokładnie Queen 2 i Van Halen na żywo z Wembley w 1995 roku. No mocarny zestaw. Zawalczymy tuż po godzinie 12. Oczywiście na antenie Antyradia, jak żeby inaczej. A my jedziemy dalej. Przepięknie muzycznie.

0: Państwu różnie chciałem go przerywać, proszę Państwa, za momencik, prawda, antyradia, potem rozdawnictwo. No oczywiście prognoza pogody także pojawić się powinna w stosownym momencie.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy. Hey, we're Kings of Leon, you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Rośnie bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Centrum Himalaizmu w Katowicach osiągnęło swój szczyt. Gapowicze mają ponad 200 milionów złotych długu.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Rośnie bilans katastrofy ekologicznej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Padły tony ryb. Służby apelują także o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr. Przez remont zapory i spłynięcie mułu woda jest zanieczyszczona. Służby monitorują sytuację, a Dyrekcja Ochrony Środowiska ma przeprowadzić śledztwo, czy plan remontu zbiornika uwzględniał zagrożenie dla ekosystemu.
1: Prawda Antyradia.
0: Korytarz życia także na plaży. Ratownicy wodni apelują, by nie zastawiać parawanami całej przestrzeni. Szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
2: Korytarz życia dla ratownika wodnego oznacza miejsce między parawanami, żeby dotrzeć do osoby, która tonie. Przede wszystkim nasi obywatele toną w miejscach niestrzeżonych, ale nie zabronionych. My musimy wtedy opuścić kąpieliska. Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu uratować życie.
0: Tylko w czerwcu w Polsce utonęły aż 63 osoby.
1: Prawda Antyradia.
0: Centrum Himalaizmu ma swój szczyt. Konstrukcja budynku osiągnęła najwyższy punkt i symbolicznie zawieszono na nim wiechę.
3: Centrum Himalaizmu powstaje w Katowicach-Bogucicach. Składa się z kilku budynków, w tym z mieszkania, w którym urodził się i żył Jerzy Kukuczka. Prace idą zgodnie z harmonogramem, zapewnia dyrektor firmy wykonawczej Andrzej Sowa.
4: Przede wszystkim zakończyliśmy wykonywanie konstrukcji pomieszczeń, w którym znajdzie się ścianka wspinaczkowa.
3: Roboty budowlane będą toczyć się dalej, a jednocześnie niebawem ruszą prace nad interaktywną wystawą. Będzie można poznać z niej historię eksploracji Himalajów i Karakorum. Z ciekawostek powstanie grota śnieżna, by doświadczyć zimna na własnej skórze. Centrum Himalaizmu ma być gotowe za niespełna rok. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Za długi polskich gapowiczów można by kupić kilkadziesiąt nowych autobusów z klimatyzacją. Wartość ich mandatów za jazdę bez biletu przekroczyła 200 milionów złotych, wylicza Big Info Monitor. Najwięcej gapowiczów jest w województwie łódzkim. W prognozie na najbliższe dni odpoczynek i od burz, i od upałów. Zagrzmieć może dziś jeszcze tylko w południowo-wschodniej Polsce. Na termometrach dziś w granicach 26-27 stopni. Jutro od 20 do 25. Przyszły tydzień podobny, upału nie będzie. Pogoda raczej w kratkę.
1: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program z

0: Gwiazdy Radio.
1: Proszę Państwa, 10 minut po godzinie 12, kolejna i ostatnia zarazem dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim, który przeglądając publikatory natrafił na taki artykuł. Ceny ropy ustabilizowały się na poziomie około 73 dolarów za baryłkę. Tanieje paliwo lotnicze. Kiedy w takim razie można liczyć na obniżki cen biletów? Zadaje pytanie publikator poważny. No powinno stanieć tak samo na stacjach benzynowych, mimo że ten CPN słynny przestał już funkcjonować. Podobno nie wszędzie tak bardzo zdrożało paliwa, jednak niektóre stacje proponują w granicach 7 zł za litr benzyny, a to już jest mało śmieszne. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że jeszcze bardziej stanie paliwo lotnicze, będziemy fruwali. Ja kiedyś rozmawiałem z takim panem, który pracuje na lotnisku Okęcie i zajmuje się tankowaniem samolotów i powiedział, w tym największym kryzysie to myśmy na krótszych trasach tankowali samoloty tak, żeby były w stanie wrócić, bo nie zawsze na lotnisku, do którego samoloty frunęły, można było zatankować, bo po prostu nie było paliwa. A teraz chyba sytuacja się nieco poprawi. Proszę Państwa, przypominam, że mam w związku z tym, że mamy tydzień z klasyką rocka, klasyczno-rockowy zestaw Vinyli Queen, to jest Queen 2 i Van Halen, koncert na Wembley z 1995 roku. Taki zestaw przekażę osobie, która zacznie całą zabawę od tego, że przygotuje mail pod adres ostre@antyradio.pl. W tym mailu znajdę imię i nazwisko, dokładny adres i na wszelki wypadek numer telefonu. Proszę tak przygotować maile i poczekać na pytanie.

0: Proszę Państwa, dwie płyty. Ja to wszystko na intencję tego, że trwa tydzień z klasyką rocka. To zestaw klasyczno-rockowy Queen, dokładnie Queen 2 i Van Halen. To koncert na żywo z Wembley z 1995. Proszę Państwa, przygotowaliście zapewne maile pod adres ostry@antyradio.pl. W tych mailach na pewno zamontowane jest imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu na wypadek wszelki. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź na takie pytanie. Najsłynniejszy występ polskiej drużyny piłkarskiej na stadionie Wembley to zremisowany 1-1 mecz z Anglią. W którym roku ten mecz się odbył? Proszę wpisać, który to był rok w temacie maila.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Ante Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Małpy skaczą niedowścigle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka? Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Hej, zwrot mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na program z

właśnie, przechodzimy do rozdawnictwa, ponieważ pan poszedł w klimaty. Proszę państwa, zadałem pytanie, kiedy, w którym roku miał miejsce najsłynniejszy występ polskiej drużyny na stadionie Wembley? To zremisowany 1-1 mecz z Anglią, w którym to roku było? No właśnie, to był 17 października 1973 roku. Wynik pod wodzą trenera Kazimierza Górskiego zapewnił reprezentacji Polski awans do Mistrzostw Świata, gdzie Polska zdobyła trzecie miejsce. Proszę państwa, pani Dorota napisała poprawnie datę i dodała, jak wspominał zawsze mój ojciec, mecz oglądali na zakładowej kantynie, gdzie raz pozwolono na napój pieniądze żółtawy. Pani Doroto, to pani właśnie otrzymuje zestaw klasyczno-rockowy Queen, Queen 2 i Van Halen, właśnie zagrany na Wembley, tyle że w 1995 roku. Gratulacje, mail zwrotny już do pani mchnie, rozdawnictwo załatwione.

0: cisza, czas i ja. To w sumie to mało być hymn wędkarza, bo cisza jest przydatna, kiedy się zarzuci wędkę. Czasu trzeba mieć dużo, no i ja, czyli wędkarz na pierwszym planie. Pierwszy wędkarz RP Tomek Kaszczyk, za momencik Aleksander Ostrowski, mi do usłyszenia. Rodaczki i rodacy.
1: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
2: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
5: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
4: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
5: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl. Bądź gotowy zawsze.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: A, to niska cena.
11: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
17: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
16: No, sam zobacz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty bób 500 gramów jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
22: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Mamo, będzie spalony?
25: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
26: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
27: Po reklamie.
21: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Nie ma już CPN, ale rząd zostawia uchyloną furtkę. W kartuzach było strach wchodzić do jezior, a teraz można się kąpać. W tej prawdzie także barburka w środku lata.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Koniec pakietu CPN, ale nie koniec rządowej obserwacji wydarzeń na rynkach światowych. Mimo wygaszania tarczy osłonowej, obóz władzy zostawia sobie uchyloną furtkę, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Gdyby ona została w sposób negatywny zweryfikowana, no to tutaj mamy oczywiście narzędzia już przetestowane, które możemy użyć. No tutaj mówimy chociażby o obniżce VAT-u, natomiast w sytuacji, gdyby dochodziło do eskalacji w rejonie Bliskiego Wschodu i podniesienia cen surowca.
1: Koszt programu CPN wyniósł około 4 700 000 000 zł. Po jego wygaszeniu litr benzyny 95 kosztuje nawet 6 zł i 80 groszy.
0: Prawda Antyradia.
1: Pierwszy od prawie 100 lat miejskie kąpielisko już działa w kartuzach. Po wojnie wszystkie 4 jeziora w tym kaszubskim mieście wypełniły się ściekami, osadami, przez co przez dekady nikt do nich nie wchodził. Kilka lat temu uruchomiono pionierski projekt dogłębnego oczyszczania zbiorników. Efekty przerosły oczekiwania. Mówi burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński.
3: Woda jest czysta. Już od 2 lat badania wskazują, że jest na pograniczu wody pitnej. Na takie efekty nawet powiem szczerze, ja nie myślałem. Ale rzeczywiście myślę, że tutaj chyba natura na to bardzo czekała, nasze jeziora, i one nam w tym pomagają też.
1: Do opalania służyć będzie drewniana konstrukcja, bo przy kaszubskich jeziorach rynnowych trudno o znalezienie brzegu z dużą powierzchnią do plażowania.
0: Prawda Antyradia.
1: Barburka latem, tak, ale tylko w Tarnowskich Górach. To letnie wydarzenie nawiązuje do lipcowych bergfestów, które organizowano już pod koniec XVIII wieku. Jest też inny ważny powód. Miasto Mariusz Jarząbek.
4: Bulla papieska potwierdziła rejestrację bractwa Przenajświętszej Barbary. Jesteśmy pierwszym miejscem, gdzie oficjalnie Rzym uznał to bractwo i dzięki temu możemy uznać, że to jest moment, kiedy Święta Barbara staje się patronką górników. W związku z tym barburka tak naprawdę wywodzi się z Tarnowskich Gór.
1: Barburka w Tarnowskich Górach od 10 do 12 lipca. A to była prawda Antyradia. Możemy już odpocząć od temperatur przekraczających 30 stopni. Do tego aura zdecydowanie się uspokoi. Tym razem na najcieplejszym zachodzie będzie dziś maksymalnie 27 stopni, nad morzem i południu do 21, a na terenach podgórskich nie więcej niż 19 kresek.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: Ritual Warning.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Kilka dni temu zagrali w Warszawie. Kto był, ten wie, ależ to był fantastyczny koncert. Kobietki dają radę, świetnie. Mocno trzymamy za nie kciuki, nie tylko mam nadzieję w Antyradiu. 9 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w czwartek 2 lipca w Lokomotywie i zapraszam na wspólną przejażdżkę rokowo i okołorokową, która potrwa do godziny 16. Jak zwykle dziś kilka stacji ważnych, przy których się zatrzymamy, bo na przykład zatrzymamy się w Australii, a w zasadzie przy muzyce australijskiej grupy Airborne, bo zaprezentowali singiel, bardzo ciekawy singiel, który już jest dostępny w sieci. Trochę więcej o tym dzisiaj opowiem. Także słówko o Bryanie Adamsie będzie, bo też artysta opublikował nowy utwór, który jest... opowiada o Kanadzie jako 51. stanie Stanów Zjednoczonych. I niech to na razie tak zostanie. Więcej oczywiście opowiem niebawem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: Ale będą też niespodzianki dzisiaj w programie oczywiście. Dziś mam dla was taki klasyczno-rokowy zestaw płyt, w które wchodzą albumy od AC/DC, Led Zeppelin i Ozzy'ego Osbourne'a.

0: właśnie i klasycznie w Lokomotywie w Antyradio. Walking on the Moon, Police w czwartek 2 lipca. A skoro jesteśmy przy klasyce, to przypomnę, że w tym tygodniu, klasyczny tydzień na antenie Antyradia, gramy sporo klasyki, rozdajemy sporo klasyki, mamy takie klasyczno-rokowe zestawy. Kamil nie tak dawno napisał na kasprol@antyradio.pl, a mogę poprosić o tytuł płyty AC/DC, która dzisiaj będzie rozdawana? Służę uprzejmie. Tytuł płyty to The Razor's Edge. Led Zeppelin, z tego co widzę, mam The Songs Remains the Same. No i jeszcze, tak jak mówiłem, nieodżałowany Ozzy Osbourne, ale tym razem Ozziego mam płytę, która mało znana jest, zatytułowana No More Tears. Ciekawe, czy ktoś z was nie ma tej płyty w swoich zbiorach? Jeżeli nie, to będzie szansa dziś nadrobić zaległości i zbiory niejako uzupełnić. Zestaw AC/DC, Led Zeppelin i Ozzy Osbourne będzie wkrótce do wzięcia.
1: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
2: Hey yo, this is Måneskin.
3: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
11: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio.
13: Czas na weekend, czas na Auchan!
14: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
16: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
22: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
0: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
25: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
28: Wygrałem.
27: Słucham?
28: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
27: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
29: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
30: Po reklamie.
31: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Batman Turner Overdrive w Lokomotywie w Antyradio. Dzisiaj 2 lipca, wielki dzień w historii muzyki, bo to był 2005 rok, kiedy w 10 miastach na kilku kontynentach odbyły się koncerty charytatywne zorganizowane przez Boba Geldofa w ramach akcji Live Aid. Przypomnę, koncerty odbyły się w Londynie, Filadelfii, Tokio, Paryżu, Berlinie, Rzymie, Moskwie, a celem było zwrócenie uwagi polityków grupy G8 na problemy, z którymi borykała się Afryka, czyli głód, bieda, bezrobocie, no i oczywiście AIDS. Wystąpili m.in. U2, Madonna, Pink Floyd z Rogerem Watersem, przypomnę, Paul McCartney także był, i The Who, i Elton John, i Coldplay, i Jay-Z, i Linkin Park, i Mariah, a także zaśpiewał Boss, Bruce Springsteen.

0: Trochę rockowo, trochę filmowo, a wcześniej przepięknie wspomnieniowo Ozzy Songs i Black Label Society. Przecudna piosenka na zamknięcie pierwszej części dzisiejszego naszego wspólnego spotkania w Rokomotywie Terapii, bo nieuchronnie zbliża się godzina 14, a to znak, że za kilka chwil rzeczy najważniejsze, czyli prawda antyradia. Po 14 natomiast wracam z muzyką i wracam z nagrodami, z zestawem trzech klasycznych płyt.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from

0: Rokaf Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. No dalej, już 16. Nareszcie sparowane z moją ulubioną parą. Para z głośników, czyli Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty. Twoje najlepsze połączenie na popołudnie, codziennie od 16. Sparuj swoje urządzenie z antyradiem i puść parę z głośników. Ale czad! Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Stary, dawaj do lasu.
8: Nie mam w co się ubrać ani spakować.
7: www.militaria.pl. Buty, spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, plecaki, latarki, multitule, śpiwory, no.
8: Nie zdążymy kupić.
7: Zamówimy do 23 i paczka będzie jutro u nas. Albo w paczkomacie.
8: Dobra, przekonałeś.
6: Militaria.pl. Bądź gotowy. Zawsze.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Świartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
20: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Po reklamie.
25: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Red Hot Chili Peppers. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
1: Do 18 wzrosła liczba zabitych po rosyjskim ataku na Kijów. Zakazu pobierania podwójnej prowizji przez agentów nieruchomości chce rząd, a w tej prawdzie też pranie pachnące sztuką.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Do 18 wzrosła liczba zabitych po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Nadal trwa akcja ratunkowo-poszukiwawcza. 6 osób z zawalonych budynków jest uznawanych za zaginionych. Od rana w stolicy Ukrainy syreny alarmowe włączały się jeszcze dwukrotnie. Wielu mieszkańców wciąż ukrywa się w stacjach metra w obawie przed kolejnymi bombardowaniami. W nocnym ataku Rosjanie użyli w sumie blisko 600 rakiet i dronów.
0: Prawda Antyradia.
1: Polskie służby uderzają w narkogangi. Straż Graniczna przejęła ponad tonę marihuany, która miała być wprowadzona do Polski. Środki były ukryte w kontenerach z cegłami, które przypłynęły z Tajlandii.
0: Prawda Antyradia.
1: Sprzedajesz mieszkanie przez agenta nieruchomości, a ten pobiera podwójną prowizję od sprzedającego oraz od kupującego. Rząd chce wprowadzić zakaz pobierania prowizji od obu stron.
2: Agent będzie mógł pobrać wynagrodzenie tylko od osoby, która zleciła mu usługę, czyli albo od sprzedającego, albo od kupującego. Jak oceniają eksperci, jeśli nowe przepisy wejdą w życie, rozwiążą kwestię konfliktu interesów. Sonar Home, Anton Bubiel.
3: Jeśli agent ma działać w interesie klienta, to będzie musiał jasno określić stronę, którą reprezentuje. Jednoczesna obsługa sprzedającego i kupującego często uniemożliwia zachowanie pełnej lojalności wobec obu stron, ponieważ ich cele, zwłaszcza w obszarze negocjacji cenowych, są z natury rozbieżne.
2: Prace nad nowymi przepisami są obecnie na początkowym, rządowym etapie. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Sztuka wywieszona jak pranie. W Pszczynie ruszyła właśnie kolejna edycja takich nietypowych wystaw w plenerze. Starostwo powiatowe Marcela Grzewacz.
4: Obrazy są drukowane na płótnach i rozwieszane na sznurach, niczym świeżo wyprane pranie. Dzięki temu można je oglądać podczas spaceru w parku, w ogrodzie czy w skansenie.
1: Projekt Pranie pachnące sztuką to w sumie 4 wystawy w plenerze. W różnych miejscach w Pszczynie będzie można je oglądać przez całe wakacje. To była Prawda Antyradia. Na termometrach dziś maksymalnie do 27 stopni, padać nie powinno, a jutro wręcz zimno, do 23 stopni pokażą termometry. I z najnowszych prognoz synoptyków wynika, że upały długo do nas nie wrócą. Możliwe, że kolejna fala gorąca nadejdzie nie wcześniej niż po 10 lipca.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Tak się ma nowy editor.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: The Rush. W każdym razie nazywa się tytuł tej piosenki, która, mam nadzieję, przypadnie wam do gustu i będzie wysoko w zestawieniach listy przebojów Turbo Top. Miło się tego słucha, miło się to gra i miło się przy tym jedzie samochodem. Wiem, bo sprawdzałem. A jak będzie się jeździć przy nowym utworze grupy Airborne? No, warto sprawdzić, bo panowie zaprezentowali nowy singiel zatytułowany Kid in a Candy Store, zapowiadający nowy album o bardzo skomplikowanym tytule, a mianowicie Airborne. I panowie powiedzieli tak, powiedzmy sobie szczerze, to jest ten moment, żebyśmy zrobili album ostateczny. Jeśli mamy to zrobić, nie możemy iść na żadne kompromisy, bo jeśli odpuścisz choćby odrobinę, to po prostu się nie uda. Ta płyta skupia w jednym miejscu wszystko, co reprezentujemy, wszystko, co kochamy. To najlepszy album, jaki moglibyśmy w ogóle nagrać.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
2: No dam tylko, że single Kid in a Candy Store to już czwarta zapowiedź nowego krążka. Muzycy też zdradzili, że piosenka nawiązuje do kultowych, hardrockowych hitów, takich jak chociażby Whole Little Rosie z repertuaru AC/DC. Premiera płyty, z tego co wiem, to jakoś jest pod koniec sierpnia, natomiast zachęcam was, żebyście sprawdzili nowe nagranie Airborne, bo robi wrażenie. A skoro wspomniałem o AC/DC, to AC/DC będzie jedną z trzech płyt, które w tej godzinie komuś z was rozdam w Rokomotyszach. Tomasz Kas, przygmitam ponownie.

0: The Black Crowes, Waiting and Waiting. A tymczasem przede mną The Razor Edge, AC/DC, Led Zeppelin, The Song Remains the Same i Ozzy Osbourne, No More Tears. To płytowe trio, które może powątpliwać do kogoś z was. Pytanie, która z tych płyt, które wymieniłem przed chwilą, jest najstarszą? Dajcie znać, kasprol@antyradio.pl. Wśród was wybiorę te osoby, do których poleci muzyczna trójca.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. We're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Nie każda gwiazda jest spokojna.
0: Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
6: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
6: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
13: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy.
12: Buen provecho.
14: A to co?
13: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Candy Candy, Kate Pearson, oczywiście z B-52s gościnnie za nami. I pop także. Natomiast widzę, że dzisiaj mija rocznica, kiedy w 1979 roku firma Sony wprowadziła na rynek nowe urządzenie o nazwie Walkman. Ktoś to pamięta? Pierwszy przenośny magnetofon kasetowy. Przez kolejnych 30 lat Sony sprzedała na świecie ponad 400 milionów Walkmanów w wersji na kasetę, kompakt, mini dysk oraz pliki cyfrowe. Sam miałem, pamiętam, taki Walkman na kasety i wśród nich była kaseta ze ścieżką dźwiękową chyba do filmu Slade in Flame, albo to był album Slade in Flame. I to nagranie na tej płycie się znajdowało.

0: rytmicznie i klasycznie i zarazem metalicznie zamykamy drugą część naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Rokomotywie w Antyradio, bo niespełna 8 minut, już 7 pozostało do godziny 15. Za kilka chwil prawda Antyradia. Natomiast jeżeli chodzi o to trio AC/DC, The Razor's Edge, Led Zeppelin, The Song Remains The Same i Ozzy Osbourne, No More Tears, to najstarsza płyta to jest płyta grupy Led Zeppelin, The Songs Remains The Same. Za moment sprawdzę u mojego prywatnego listonosza kaspromaupantyradio.pl, czy ktoś z was znał prawidłową odpowiedź. Jeśli tak, szykujcie się, bo być może nagrody polecą do was. Szczegóły po 15.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Małpy skaczą niedowścigle. Małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na makaka. Co za małpa i to jaka! Piotr Makak Szarłacki późnymi wieczorami zaprasza do dzikiej radiowej dżungli, pełnej egzotycznych dźwięków i nieoczywistych gości, którym nie odbija palma. Makakofonia w Antyradiu. Od poniedziałku do czwartku po 22. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Warszawa myje ulicę wodą z basenu. W tej prawdzie także seryjni dłużnicy. Rekordzista ma 29 wierzycieli. Ale na początek politycy o klepniętym areszcie dla Ziobry.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Politycy PiSu murem za Zbigniewem Ziobrą, a krytycznie o decyzji sądu. Orzeczenie obarczone wadą proceduralną, mówi były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. To w związku z prawomocną już decyzją o tymczasowym aresztowaniu Ziobry, która otwiera drogę do wniosku o jego ekstradycję.
2: Rozumiem, że pan Waldemar Żurek będzie chciał wystąpić do Stanów Zjednoczonych. Gratuluję fantazji. Postępowanie ekstradycyjne trwa od 12 miesięcy do kilku lat. Ma charakter sądowy i polityczny. Wiadomo, że ostatecznie decydują politycy, bo Departament Stanu decyduje, ale może złożyć. Niech sędzia amerykański zobaczy, za co ścigany jest Zbigniew Ziobro.
0: Zbigniew Ziobro ma odpowiadać za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wydanie niezgodnie z prawem 150 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Warszawa myje ulicę wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. To już siódme takie wakacje, w których służby sprzątające korzystają z przerw technicznych na pływalniach. Zarząd Oczyszczania Miasta Magdalena Niedziałek.
3: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
0: W sumie w poprzednich edycjach wykorzystano prawie 14 milionów litrów wody, którymi napełniono 1200 pojazdów sprzątających.
1: Prawda Antyradia.
0: Długi nie w jednym miejscu, a co najmniej w trzech. 40% zadłużenia Polaków wygenerowali seryjni dłużnicy. Są winni 17,5 miliarda złotych. Big Info Monitor, Waldemar Rogowski.
4: Już co piąta z tych osób zalega co najmniej trzem wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala zadłużenia, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań.
0: Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec Śląska albo Mazowsza.
1: Prawda Antyradia.
0: 80 do 100 milionów dolarów na taki start w USA może liczyć Odyseja. Według wstępnych szacunków analityków prognoz dla globalnego startu na razie nie ma.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Tom Hardy zostaje w strefie gangsterów. W ostatnich tygodniach głośna zrobiła się zakulisowa afera. Pojawiały się doniesienia, że aktor został wyrzucony, a grał jedną z głównych ról, obok takich gwiazd jak Helen Mirren i Pierce Brosnan. Hardy miał się zachowywać nieprofesjonalnie na planie i kłócić się ze scenarzystą. Teraz panowie mieli się pogodzić. Branżowe media piszą już, że aktor wystąpi również w trzecim sezonie. Na razie dopiero drugi jest w drodze. A po finale czwartego sezonu Reachera dokładka. Jak się okazuje, produkcja w tym samym uniwersum pod tytułem Nigli zadebiutuje 13 września na platformie Amazona. Tego samego dnia wspomniany czwarty sezon będzie miał swój finał, bo premiera jest przewidziana na 12 sierpnia. Nigli to tytułowa bohaterka, jedna z postaci znanych z Reachera właśnie, która dostała własny serial.
0: Dziś wyraźnie chłodniej niż w poprzednich dniach, tym razem na najcieplejszym zachodzie maksymalnie do 27 stopni, nad morzem i południu do 21, a na terenach podgórskich nie więcej niż 19 stopni. Po południu jeszcze miejscami może pokropić w górach.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: wiosna w doskonałej formie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Nówka sztuka z nowej płyty Światła Miasta bryluje na antenie Antyradio. 12 minut prawie po godzinie 15. Tomasz Kasprzyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio i wracam z informacją od Briana Adamsa, bo artysta opublikował nowy utwór 51st State Hold dla Kanady, jak się okazuje. Nowa piosenka porusza temat kanadyjskiej tożsamości. No i podobno w czytelny sposób nawiązuje do relacji Kanady ze Stanami Zjednoczonymi. Fajnie się tego słucha, naprawdę. Jak wyjaśnia Adams, to również humorystyczna odpowiedź na pojawiające się od czasu do czasu sugestie, że Kanada mogłaby stać się 51. stanem USA. Przesłanie utworu jest jednak przede wszystkim pełne optymizmu i mówi o jedności. Artysta także w formie, sprawdźcie, bo utwór 51st State jest już dostępny w sieci. Hołd dla Kanady, Briana Adamsa. Przypomnę także, że pan Brian odwiedzi Polskę 11 grudnia. W tym roku wystąpi w Pre-Zero Arenie w Gliwicach.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: I gra farmarki, gra i tak można słuchać bez końca i będziemy oczywiście wracać do takich perełek klasycznych. Perełki klasyczne, jeżeli chodzi o AC/DC, Led Zeppelin i Ozzy Osbourne poleciały do Wierzchosławic. Z tego co widzę, Jolanta była jedną z tych osób, które prawidłowo powiedziały, że Led Zeppelin The Sun Still Remains The Same to najstarsza płyta z tej trójki. Gratuluję, Jolanto, wypatruj listonosza. A kolejne niespodzianki już niebawem. Bądźcie czujni.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Sans Cecilia i Foo Fighters, a wcześniej The Rolling Stones. Przy tej okazji przypominam, że już niebawem premiera nowej płyty Stonesów. Płyty w wersji kompaktowej i wersji winylowej oczywiście będą już chyba w przyszłym tygodniu nawet do wzięcia na antenie Antyradia przedpremierowo. No i także będzie szansa na posłuchanie rozmowy, którą Sandra Hajduk-Popińska nie tak dawno przeprowadziła z Sir Mickiem Jaggerem. Zdecydowanie obszerne fragmenty tego, mam nadzieję, fascynującego wywiadu pojawią się w Antyradio, więc proszę słuchać uważnie. A jeżeli chodzi o zbliżające się koncerty, to Państwo pytają o Beth Hart. Pojawi się 14 lipca, z tego co wiem, na warszawskim Torwarze. I pytanie, czy będą zaproszenia w Lokomotywie? Będą. Może nawet jutro.

0: Audio Slave, Like a Stone, prawie na koniec. A z nami już w studio i Sandra, i Tomasz. A niebawem pojawi się Sir Mick.
1: Tak, zgadza się. W przyszłym tygodniu, tydzień z The Rolling Stones, a ja miałam tę przyjemność nieskrywaną rozmawiać
0: kiedy z Sir Jagger. Polsce. Opowiedz jeszcze coś o tym. Podenerwuj nas trochę, tak.
1: No bardzo fajny gość, bardzo uprzejmy, przekulturalny, przebłyskotliwy i aż szkoda, że nie mogliśmy się spotkać face to face, tylko wiesz.
2: Ale przeszliście na ty.
1: Technologię, tak, zaproponował. To już prawie jak randka.
0: Co tu powiedzieć po tym? Nic. Trzymajcie się, pa.
1: Pa.

0: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedaż, to w euro!
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
0: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
12: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
13: O, mechanik idzie.
14: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Młodzi mężczyźni z Olsztyna mieli planować zamachy terrorystyczne. ITS będzie odpowiadał za testy pojazdów autonomicznych. W tej prawdzie zajrzymy także na Open Air Festival.
0: Prawda Antyradia.
2: Magdalena Mleczko, zapraszam. 4 młodych mężczyzn stanie przed sądem za przygotowywanie zamachów terrorystycznych w Olsztynie. Według śledczych mieli planować ataki na szkoły i miejsca kultu. Służby natrafiły na ich trop, analizując fora internetowe. 19-latkowie usłyszeli zarzuty posiadania wyrobów pirotechnicznych, propagowania nazizmu, nawoływania do zabójstwa i szykowania się do popełnienia masowej zbrodni. Grozi im do 10 lat więzienia.
0: Prawda Antyradia.
2: Drogowo-kolejowe utrudnienia w Katowicach w związku z kolejnym etapem prac przy modernizacji węzła kolejowego od poniedziałku nie będzie przejazdu ulicą Lwowską pod wiaduktem kolejowym linii Katowice-Sosnowiec.
0: Prawda Antyradia.
2: Chcesz sprawdzić samochód, który sam się prowadzi? Zgłoś się do ITS. Instytut został krajowym koordynatorem prac badawczych. To od niego trzeba będzie uzyskać pozwolenie na jazdy testowe.
13: Firmy, które pracują nad autonomicznymi pojazdami, mają teraz jedno miejsce, w którym załatwią formalności. To ma z jednej strony ułatwić rozwój tej technologii, a z drugiej zapewnić bezpieczeństwo. Urzędnicy mówią, że ma być sprawnie. ITS Anna Gierszewska.
19: Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego będą załatwiane bez zbędnej zwłoki w ciągu miesiąca.
13: ITS będzie oceniał, czy prace są prowadzone zgodnie z zezwoleniem i jakie jest ryzyko. Może też wyznaczyć obserwatora testów. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Bramy otwarte, stolówki wybrane. Trwa Open Air Festival. Ekipa Antyradia też tam jest i pyta, czym ta impreza Was przyciąga.
20: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
21: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
22: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
23: Na festiwalu jest w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty, oczywiście innymi też się będę cieszyć.
24: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Padać dziś już raczej nie powinno, jeśli już to delikatnie. Jutro wręcz zimno, do 23 stopni. I z najnowszych prognoz synoptyków wynika, że upały długo do nas nie wrócą. Piątek w centralnej i wschodniej Polsce z deszczem, a na termometrach zobaczymy do 25 stopni.

0: i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Ależ dobrze to brzmi. Exit Wound, Marilyn Manson, zwiastun nowej płyty artysty. Ja tylko przypomnę tym, którzy sobie jeszcze nie zanotowali, że w lipcu Manson ponownie w Polsce, tym razem w Łodzi. Warto pójść. Dzień dobry.
2: Jeśli jeszcze nie zanotowaliście w kajeciku, to czym prędzej to zróbcie. Sandra Hajduk-Popińska.
1: Tomek Ambroży-Obertyn.
2: Para z głośników, jesteśmy z wami do godziny 20. Dzisiaj będziemy również z wami na Openerze. Będziemy również mówić o tym, czy Shrek z bajki o ośle i ogrze skrycie ubiegał się o stanowisko w administracji Lorda Farquada.
1: Zajrzymy do krakowskiego Zakrzówka, bo tam dziwne rzeczy się dzieją, panie.
2: Ja tam dostałem mandat od Straży Miejskiej na marginesie, zawsze będę powtarzam, pozdrawiam panią.
1: Wszyscy w Antyradiu pamiętamy tę historię, Tomek przeżywał jakieś 2 tygodnie.
2: Tak, zbowit. Dobrze, kochani, będzie również dmuchanko w Jezioranach, a propos zbowidu. Oho. No i to, co jest par excellence dopełnieniem drogiego posiłku w bardzo drogiej restauracji.
1: No i będziemy śledzili UFO.
2: Nieźle. Red Hot Chili Peppers teraz śledzimy Around the World.

0: muzyka niby rodem z piekła, a utwór jaki anielski? Engel i Rammstein.
1: Pięknie ci to wyszło, naprawdę usta kwitną. Jak się ciebie słucha, moja droga. Już za chwilę Måneskin i Begin. Para z głośników trwa i trwa mać, a my sprawdzamy, co dzieje się w tak zwanym wielkim świecie. Tak. Słuchajcie, Kuba Wojewódzki na łamach polityki odniósł się do nagrania Książula, na którym youtuber krytykuje jedną z warszawskich restauracji za zbyt wysokie ceny.
0: Chodzi o wizytę, za którą Książula zapłacił prawie dwa koła.
1: Panie Książu, niektóre lokale mają ceny i dania obliczone na jeden cel, żeby nie jadać w towarzystwie takich jak pan, skomentował sardonicznie, nieco ironicznie, żartobliwie zapewne Kuba Wojewódzki. No cóż, komentarz Kuby to par excellence, dopełnienie drogiego posiłku w bardzo drogiej restauracji.
0: Niczym wykwintny deser.
1: Raczej jak środek na przeczyszczenie. Aha. Ale z najwyższej półki.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
2: Gwie-

Erste Bank Polska. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Lik dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i jest klasyką. To była złota myśl na miarę nie wiadomo kogo. Kochani, Placebo już za nami, Wouldn't Be Good. No a my mamy dla was dzisiaj niezłe nagrody do rozdania w konkursie.
2: Mamy bilety na Fantasy and Magic Con, czyli takie wydarzenie dla fanów, uwaga, tutaj zabłysnę, Fantasy i Magic. 11-12 lipca na Torze Służewieckim w Warszawie. No i z tej okazji pomyśleliśmy z Tomkiem, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień UFO, że zapytamy was o wasze najbardziej zagadkowe, niesamowite sytuacje w życiu.
1: Jakie to były? Piszcie do nas na paramopa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600. My tu w redakcji swoją drogą mamy niezłe Fantasy and Magic Con. Jak sobie wyobrażę parę naszych koleżanek, kolegów przebranych za różne postacie bajkowe, to aż po prostu serce roście. Paramopa@antyradio.pl 321-321-600. Are you ready?

0: To jest ten rodzaj klasyki rocka, który porusza mnie osobiście. Czasy mojej młodości, gansi. Ileż to było imprez. Don't Cry w parze z głośników.
1: Ja dokładnie to samo chciałabym powiedzieć panu Kłeczkowi z Telewizji Republika. Don't Cry! Bo on ostatnio bardzo płakał, jeśli chodzi o finansowanie jego stacji telewizyjnej, ale o tym właśnie, bo powiemy wam po 17.
0: Także zostańcie z nami koniecznie. A co jeszcze dzieje się w naszym uniwersum obłędu? O tym między innymi będzie wprawdzie Antyradia, która już za moment. Także nie odchodźcie nigdzie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, aka VV.
3: This is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa tydzień z Open Air Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i jedź na Open Air'a. Mamy dla Was podwójne karnety na cały festiwal, na którym m.in. zagrają The Cure, Nick Cave and the Bad Seeds, Florence and the Machine. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Haier, taniej o 700 zł. Teraz za 2699 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 54 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media

0: po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Prokuratura szuka świadków afery w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Centrum himalaizmu szczytuje, a odpocznek od własnych dzieci zyskuje na popularności.
0: Prawda Antyradia.
1: Magdalena Mleczko, zapraszam. Prokuratura szuka świadków i osób, które mogły zostać pokrzywdzone w związku z uchybieniami w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie. Śledczy proszą, by takie osoby zgłaszały się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Według ustaleń portalu Zero, koordynator prosektorium miał faworyzować zakład pogrzebowy należący do swojej wspólniczki. Prokuratura prowadzi także śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu.
0: Prawda Antyradia.
1: Ogromne straty w Beskidzie Śląskim po wczorajszym. W nawałnicy huraganowy wiatr powalił setki drzew w leśnictwie Bukowiec koło Istebnej, a wiele leśnych dróg i szlaków jest całkowicie zablokowanych. O skali zniszczeń mówi Gerard Gruca z Nadleśnictwa Wisła.
2: Duży fragment lasu leży zniszczony. Droga zablokowana na potok dupniański. Widać, jak górą przeszła ta wichura. Jest cały pas połamanych drzew, aż tam po zapaśnik.
1: Trwa szacowanie zniszczeń i sprzątanie.
0: Prawda Antyradia.
1: Centrum himalaizmu osiągnęło swój szczyt, więc symbolicznie zawieszono wiechę. Powstaje w Katowicach, w dzielnicy Bogucice, między innymi w mieszkaniu Jerzego Kukuczki, prezydent Katowic Marcin Krupa.
3: Teraz już tylko będą chodziły prace nie mniej trudne, ale wykończeniowe, realizacyjne, ale to, co należy do konstrukcji, mamy prawie już za sobą. Jesteśmy w trakcie wyboru firmy, która zrealizuje wystawę stałą, wyposaży ten obiekt.
1: Na wystawie znajdzie się historia eksploracji Himalajów i Karakoru. Ma otwarcie w połowie przyszłego roku.
0: Prawda Antyradia.
1: Urlop od bycia rodzicem coraz bardziej popularny w SKI.pl. To już ponad połowa rezerwacji. Joanna Kwiatkowska.
4: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
1: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja. A to była Prawda Antyradia.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Uwaga, w nocy jutro silny wiatr, lokalnie też burze. Takie alerty meteospece wydali dla mieszkańców województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Piątek w centralnej i wschodniej Polsce z deszczem, a na termometrach do 25 stopni. W sobotę burze na północnym wschodzie, a na północnym zachodzie deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para zgłośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Disturbed na antenie Antyradia 12 minut po godzinie 17. Czekamy wciąż na wasze telefony w związku z Międzynarodowym Dniem UFO.
2: Czy spotkaliście UFO?
1: Tak, po prostu.
2: Albo może mieliście jakieś inne bliskie spotkania trzeciego stopnia z jakąś bardzo dziwną sytuacją.
1: Albo z teściową na przykład, która też bywa jak UFO. 321-321-6.
2: Bo spotki
1: latają,
2: he.
1: My o to też zapytamy dzisiaj openerowiczów, ale jesteśmy ciekawi również waszych telefonów.
2: I mamy coś do rozdania w konkursie w zamian za to. Także czekamy na wasze propozycje. A tymczasem, słuchajcie, Miłosz Kłeczek na antenie TV Republika skrytykował widzów za zbyt małe wsparcie finansowe stacji.
1: Pokazywał statystyki wpłat i przekonywał, że przy takim tempie okręt tonie, apelując o większą mobilizację oraz nawet drobne przelewy.
2: Według prowadzącego problemem nie jest wysokość wpłat, ale zbyt mała liczba darczyńców.
1: A ja ci powiem, Tomek, ja myślałam, że ja już trochę wiem o telewizji, ale to jest chyba pierwszy program, w którym oglądalność liczy się dopiero po wyciągu z konta.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Myślę sobie, że popularność liczona liczbą wpłat to jest inna branża, ale może się mylę.
1: Beatlesi.
2: Dobrze, Beatlesi.

0: zagraniczna odpowiedź na naszą polską piosenkę, w której podmiot liryczny śpiewa wyrku nas w znak przechlapałem swój czas, a to Wasted Years i Iron Maiden w parze z głośników. I już za kilka chwil pojawi się między innymi Seether, ale nie tylko, bo będą również Cepelini, także miejcie na nasłuchu cały czas parę z głośników.
1: A teraz czas na nasz cykl Nagłówki są wieczne.
0: Tak, to prawda. Słuchajcie, mija druga rocznica ukazania się słynnego nagłówka z portalu olsztyn.com.pl. Poranne dmuchanko w Jezioranach. Zgrzeszyli we trzech.
1: No, fajnie, że kolegom redaktorom w Olsztynie wszystko, w tym policyjna kontrola trzeźwości, kojarzy się z dmuchankiem.
0: No, nie chcę nawet myśleć, co u nich w redakcji oznacza dział SM.
2: Chodź tu do nogi.
3: Do pani.
2: Chodź tutaj.
3: Dobry,
2: teraz leżeć. Leżeć!
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
6: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradio.

0: Erste Bank Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Tato, obiecałeś, że przygotujesz sprzęt na wakacje. Już prawie 23, a ty siedzisz na telefonie.
2: Plecaki są, śpiwory są, bojówki, latarki, coś na komary i kleszcze i mamy to.
1: Ale przecież my jutro wyjeżdżamy.
2: Spokojnie, w militaria.pl zamawiasz dziś do 23 i jutro paczka jest u nas. Militaria.pl, bądź gotowy zawsze.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
9: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
10: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
9: Tak, ciebie stać.
10: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co nadpłaciłem? Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
9: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
11: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
12: Mamo, będzie spalony?
13: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Oberty.

0: Fenomenalny, przejmujący kawałek System of a Down, Protect the Land. W parze z głośników słuchacie Antyradia. Trwa tydzień z klasyką rocka w Antyradio. Czas teraz przyjrzeć się kolejnej klasycznie rockowej płycie, na co zaprasza Tomek Kacprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu. Tym razem krążek, który miał premierę w 1971 roku. Nie był zatytułowany. Na okładce znalazły się tylko cztery tajemnicze symbole, które później interpretowano na rozmaite sposoby. Tytuł Four wziął się stąd, że była to czwarta płyta w dorobku zespołu Led Zeppelin. I to właśnie na niej znalazła się niesamowita wręcz ballada Stairway to Heaven, uznawana wielokrotnie za piosenkę wszechczasów. Ale także na tym krążku pojawiły się takie klasyki jak Black Dog czy Rock and Roll. W samych Stanach Zjednoczonych płyta sprzedała się w oszałamiającym nakładzie przekraczającym 23 miliony egzemplarzy. Na całym świecie prawie 40 milionów. Ta grupa oczywiście stała się legendą rocka i hard rocka oraz wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń muzyków. I tak jest zresztą do dziś. Fragment krążka Four Led Zeppelin teraz przed nami.
2: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Tak, zrobimy to. Zagramy. Tak
1: pomożecie?
0: Napisał.
1: Pomożemy. Nie,
0: Bill Gold, czyli basista grupy Faith No More, który tylko potwierdził doniesienia o tym, że zespół wraca po ich poście z napisem 2027. Fani byli zelektryzowani, ale już mamy te informacje i możemy się cieszyć.
1: No i bardzo się cieszymy. Trzymamy z Sandrą Okojucho na pulsie spraw. Już niebawem przeniesiemy się na opener. No a tymczasem mamy do was pytania dotyczące waszych spotkań, bliskich spotkań trzeciego stopnia, ponieważ dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień UFO, więc piszcie nam o takich zagadkowych, niesamowitych sytuacjach w waszym życiu. paramopa@antyradio.pl.
0: Piszą.
1: Jedyny kosmita, jakiego spotkałam w życiu, to mój były nauczyciel muzyki w podstawówce, oczywiście w pozytywnym słowa znaczeniu. Przychodził w dużym słomkowym, tęczowym kapeluszu z własnymi organami albo gitarami. Chłopcom pożyczał czasami hajs, a dziewczyny z ósmej klasy częstował herbatką z marihunanen. Aż się chciało chodzić do szkoły.
0: No, rzeczywiście. No,
2: komu to potrzebne? A dlaczego?
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey, everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
9: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż! W Media

0: Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: sprawdzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wielka wyprzedaż w mediach.

0: dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką mieszanka nerkowiec żurawina Bacador 200 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą chrupki z soczewicy Top, różne rodzaje 50 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Vias de Roca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Wałbrzegu. Koleje Śląskie uruchomiły Velobus. To specjalny autobus z przyczepą na rowery. W tej prawdzie także sen droższy od pieniędzy.
1: Prawda Antyradia.
0: Magdalena Mleczko, zapraszam. Nawet 3 lata więzienia grożą rodzicom 2-letniego chłopca z Kołobrzegu. 19-letnia kobieta i jej 21-letni partner byli pijani, gdy opiekowali się dzieckiem. Po przyjeździe policji zaatakowali funkcjonariuszy. Po wytrzeźwieniu usłyszeli zarzuty. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny.
1: Prawda Antyradia.
0: Pojazdy autonomiczne pod nadzorem. Instytut Transportu Samochodowego został krajowym koordynatorem prac badawczych. Czyli wszystkie firmy, które będą chciały testować tę technologię, będą się musiały do nich zgłosić po zezwolenie, mówi dyrektor Instytutu profesor Marcin Ślęzak.
2: Dzięki procedurom i nadzorowi państwa możemy prowadzić badania w sposób odpowiedzialny, a jednocześnie wspierać innowacje, które realnie poprawią bezpieczeństwo i efektywność transportu.
0: ITS będzie na przykład wyznaczać obserwatorów testów. W razie wypadku będzie odpowiadać za przesłanie wszystkich nagrań policji.
1: Prawda Antyradia.
0: A na śląskie tory wyjechał Velobus. To specjalny autobus z przyczepą na rowery.
3: Velobus ma ułatwić rowerzystom dojazd w Beskidy w czasie letnich remontów torów. Kursuje weekendowo na 2 relacjach: Skoczów-Katowice oraz Katowice-Czechowice-Dziedzice, skąd można dalej dostać się do Wisły. Koleje Śląskie, Bartłomiej Wnuk.
4: Co istotne, Velobusy Kolei Śląskich kursują drogami szybkiego ruchu i nie zatrzymują się na przystankach pośrednich ze względu na konieczność odpowiedniego zabezpieczenia rowerów. Pasażerowie powinni zgłosić się do obsługi Velobusa około 10 minut przed odjazdem.
3: Velobus mieści 20 rowerów. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Młodzi nie dosypiają, a tracą na tym wszyscy. 1/3 Polaków od 18 do 35 lat sypia 6 godzin lub mniej zamiast 7 do 9, jak rekomendują lekarze. Z tego powodu gospodarka traci ponad 17 milionów roboczodniówek, co przekłada się na prawie 9 miliardów złotych. Chroniczne niedosypianie powoduje choroby, a choroby zwolnienia lekarskie, stąd taka skala strat gospodarczych.
5: Mieszko Drescher, zapraszam. Pionek. Taki tytuł będzie nosić nowy polski serial od Sky Showtime. To kontynuacja Ślebody na podstawie drugiej odsłony cyklu powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego. Fabuła, jak wcześniej, będzie się kręcić wokół Anki Serafin i Bastiana Strzygonia. W rolach głównych występują Maria Dębska i Maciej Musiał. Fabuła będzie się kręcić wokół zabójstwa studentki architektury na Śląsku. Ślady wskazują na sposób działania podobny do wampira z Sząbierek, który siedzi w więzieniu. Premiera będzie jesienią. Zamiast liczenia potencjalnych zysków, liczenie potencjalnych strat. Według Deadline Supergirl wypada finansowo gorzej niż źle. Pojawiły się bardziej dokładne wyliczenia, z których wynika, że DC straci na tym filmie aż 125 milionów dolarów. Inny branżowy portal Variety mówi o okrągłych 100 milionach, The Wrap o 85 milionach dolarów strat.
0: W nocy jutro silny wiatr, a także burze w zachodniopomorskim i pomorskim. Piątek w centralnej i wschodniej Polsce z deszczem, a na termometrach zobaczymy do 25 stopni. W sobotę burze na północnym wschodzie, a na północnym zachodzie deszcz, temperatura do 22 kresek.
1: Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
6: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Cult of Ignorance Europe na antenie Antyradia, a my celebrujemy dziś Międzynarodowy Dzień UFO, moi drodzy. I z tej okazji pytamy was o najbardziej niesamowite sytuacje w waszym życiu, spotkania pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dzwońcie pod 321-321-600.
1: A kosmici są wśród nas, można ich spotkać też na przykład na Open Air Festiwalu. Do Gdyni przylecieli po kosmiczne wrażenia i muzykę nie z tej planety.
2: Jakich kosmitów można na Open Airze spotkać?
3: Janek jest kosmitą, może Janka spotkać.
4: Miłe i chcę powiedzieć, że istnieją poważniejsi kosmicini, na przykład teraz właśnie śpiewa kosmiczny głos.
2: Czy byliście na jakiejś kosmicznej imprezie tutaj, na jakimś kosmicznym koncercie?
4: XX, ale to nie trzeba wiele reklamować, po prostu hipnotyzujące tak, że miałem wrażenie, że jestem na innej planecie.
3: W ogóle dla mnie kosmicznym koncertem jest każdy koncert, gdzie odkrywam nowego artystę, bo mamy tak co roku, że faktycznie kogoś się nie spodziewaliśmy, nie wybieraliśmy się na koncert, trafiliśmy przypadkiem, a okazało się to dużym pozytywnym zaskoczeniem, więc to są dla mnie kosmiczne momenty.
2: Czy jakieś kosmiczne wrażenia już na Open Airze były?
5: Troszeczkę było. Na wczorajszym koncercie położyłam się i cieszyłam się chwilą. Zupełnie odleciałam.
2: A jakichś kosmitów już spotkałyście?
5: Toast tam chodzi.
2: Fajnie by było spotkać jakiegoś kosmita.
3: Nigdy nie wiadomo.
6: Ja jestem kosmitą.
2: I skąd do nas przyleciałeś?
6: Z nieba.
2: No to bardzo nam miło. A długo zostaniesz?
6: Ile Bóg da. Pokój ludziom dobrej woli.
1: Kosmitów na Open Airze szukała Magda Poddańczyk, a my jeszcze się wybierzemy na ten kosmiczny festiwal. Teraz Linkin Park i Numb.

0: Tylko ja.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Polskie Aerosmith, zespół, który zdefiniował polskiego rocka lat 90. Ira i nadzieja w parze zgłośników. I już za chwilę jeszcze więcej dobrej polskiej klasyki rocka, bo między innymi Manam i Cykady na Cykladach, AC Drinkers również pojawią się.
3: Co tam, panie u dworu, słychać? Teraz sprawdzimy. Radny powiatu radomszczańskiego Wojciech Ślusarczyk z PSL usłyszał zarzut znieważenia prezydenta. Obraźliwe dla głowy państwa miało być porównanie go do Szreka z bajki o ośle, ogrze i kocie.
2: Prokuratura za Siedmiogórogrodu ustali teraz, czy doszło do znieważenia, obrażenia czy zdradzenia
3: władcy
2: albo tajemnicy państwowej.
4: Tak się składa, że ogry mają mnóstwo cech, o których nikt nie wie.
5: Jak choćby?
4: Ogry są jak cebula.
5: Śmierdzą?
4: Tak. Nie!
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
7: Hey, what's up, it's Shannon.
8: And this is Sully from Godsmack.
9: Hey, this is Rob.
10: This is James from Metallica.
11: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
1: Gwiazdy roka w Antyradio.
12: Sponsorem programu były Militaria.pl.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Hej!
1: Reklama. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski.

0: ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: No i tak to życie się toczy. Człowiek jak ten Syzyf pcha ten kamień pod górę. Pozdrawiamy przy tej okazji wszystkich ludzi dobrej roboty. Buchamy dla was parą. Może odrobina relaksu już wam się należy. 20 minut w końcu do godziny 19. Może wybrać się na gryla na przykład.
1: Tak, bo sezon grylowy w pełni. A tymczasem krakowski zarząd zieleni miejskiej zlikwidował strefę grillową na Zakrzów.
0: No, powodem były nie tylko śmieci, ale i akty wandalizmu. Także bulwersujący incydent, w którym uczestnicy jednej z imprez usmażyli chronionego gniewosza plamistego. Miasto uznało, że skala zniszczenia przyrody przekroczyła granice brawury i zapowiada większą ochronę tego terenu.
1: Kraków uznał, że łatwiej zlikwidować grille niż głupotę i trudno się nie zgodzić.
0: Oj tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: No to, żeby zaznać jeszcze więcej relaksu, przenosimy się teraz na cykl

0: Ależ ja uwielbiam takiego polskiego bluesa. Polska klasyka rocka jest dobra, bo jest dobra i polska, jakby nie patrzeć.
1: Już to dzisiaj mówiłeś.
0: Tak, no i powtórzę to jeszcze milion razy.
1: I bardzo dobrze.
0: The Offspring, Hit That, to też jeszcze przed nami The Warning Ritual. Wybierzemy się na Open Air Festival, a tymczasem Borem Lasem.
1: A tymczasem lecimy w kosmos, kochani. Pytamy was dzisiaj o wasze spotkania z kosmitami, gdyż Międzynarodowy Dzień UFO nam nastał. Irek pisze: największego kosmitę spotkałem na studiach. Mój współlokator ustawiał budzik codziennie na 3:47, bo twierdził, Jezu, że to najbardziej neutralna godzina energetycznie. Wstawał, jadł pół banana i przez 7 minut patrzył przez okno na parking. Nigdy nie potrafił wyjaśnić po co. Najgorsze było to, że po miesiącu sam zacząłem się budzić o 3:47.
0: Najśmieszniejsze jest, że któregoś razu spojrzał na odszedł od tego okna i w tym momencie na parkingu wylądowało UFO.
1: Roswell.
0: Co zrobić? Taka sytuacja, prawda? A my w ramach tych pytań oczywiście mamy dla was konkurs i bilety na Fantasy and Magic Con na torze Służewiec w Warszawie. Tam można spotkać najciekawszych polskich twórców fantastyki, pisarzy, scenarzystów, rysowników, artystów. Będą goście specjalni z zagranicy, także naprawdę warto się wybrać. Można z kimś z rodziny, na przykład piszcie paramaupa.antyradio.pl. Najbardziej zagadkowe, niesamowite sytuacje w waszym życiu.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: emocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: złotych. Jak tak, to Allegro.
1: Charm Music Poland prezentuje Skank Anansie. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca, letnia scena progresji, Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansie w Warszawie poleca Antyradio.
2: Marian, natychmiast byłeś z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników na gorąco w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: rytuał.
1: Para zgłośników w Antyradiu.
2: Jeśli ktoś potrzebował kopa na rozpęd, to zawsze służymy. Najlepszy rok w eterze leje się do waszych organizmów. Za nami The Warning Ritual.
0: A przed nami kolejna część relacji z Openera. Kosmiczne wrażenia gwarantowane. Dziś na Opener Festiwalu zagra Nick Cave i The Bad Seeds, a fani już szykują się do lotu na inną planetę.
3: Czekamy na Nicka Cave'a, wtedy będą kosmiczne wrażenia.
4: Kosmiczne doświadczenia na Nicku Cave'ie. Mimo wszystko przyjechałam tutaj właśnie z przyjaciółką. Właśnie dla niego.
5: Największą fanką.
4: I miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mieli najbardziej kosmiczne przeżycie naszego tutaj przyjazdu.
0: Czyli Nick Cave was po prostu weźmie na jakąś inną planetę.
4: Dokładnie. Już nieraz to zrobił i czekam, aby znowu to zrobił.
6: 22 lata temu jedną kosmitkę spotkałem.
0: Rozumiem, że jest tu z tobą?
6: Dokładnie. I się zaprzyjaźniłem z nią tak bardzo, że no, mamy dwoje dzieci i jest super, nie? Także idzie żyć z kosmitą.
0: Czy spodziewacie się dzisiaj jakichś kosmicznych wrażeń?
6: No, Nick Cave and the Bad Seeds wywali nas wysoko, wysoko.
3: Jestem tutaj, kibicuję Nickowi Cave'owi, bo na pewno godnie będzie reprezentował naszą kosmiczną po prostu armię. Także...
0: Nie możecie się doczekać, co?
6: To będzie nas czwarty Nick Cave chyba w ogóle? Za każdym razem było mega, także dzisiaj się spodziewamy tego samego.
0: A jutro festiwalowiczów w kosmos wezmą Slowdive i The Cure.
2: A nas już teraz Meatloaf, I'll Do Anything For Love.

0: Dreamer od Ozziego Osborna i od razu jakoś tak miękutko.
1: Miękutko, to prawda, piękne słowa.
0: O Ozzim będziemy pamiętać zawsze, a tymczasem pora rozwiązać nasz konkurs. Rozdajemy dzisiaj wyjściówki na Fantasy Con. To jest taka impreza dla fanów fantasy, jak sama nazwa wskazuje.
1: Dla geeków, chciałeś powiedzieć.
0: Dla geeków, tak. No i pytaliśmy was o wasze kontakty ze stworkami z innej planety, o wasze kosmiczne
1: doznania. Nie stworkami, tylko ze stworkami, żeby było jasne.
0: Tak, bo tu można się, prawda, łatwo pomylić. Mamy dwa takie zaproszenia. Jedno trafia w ręce Danuty, która napisała: pracowałam kiedyś z koleżanką, która kolekcjonowała paragony, ale nie wszystkie, tylko te, których suma kończyła się na 7. Trzymała je w segregatorach opisanych datą i miejscem zakupu. Raz pokazała mi swój ulubiony i opowiedziała o nim z takim wzruszeniem, jakby to było zdjęcie dziecka. Wtedy zrozumiałam, że siedzę obok kogoś z innej planety.
1: No to prawda. Drugą nagrodę zgarnia Renata, która napisała: największą kosmitką była ciotka mojego kumpla. Miała obsesję na punkcie idealnie równych kanapek i kroiła chleb jak spod linijki. Myślę, że taka, że chyba taką miała, że co? Myślę, że, no nieważne. Jeśli kromka była za gruba, to...
0: Linijkę taką miała.
1: A, dobra. To odkładała ją na później. Nigdy nie dowiedziałam się, co się działo z tym pieczywem z odrzutu. No, trafiało do czarnej dziury pewnie.
2: Nie wolno mieć połączenia z gwiazdami, dlatego, że tam są obce cywilizacje pozaziemskie.
3: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hey, what's up everybody, this is Danny Shuler from Biohazard.
5: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Bardzo dobry numer, absolutnie uwielbiam. Z głośników i z aplikacji antyradia do waszych uszu i serc sączy się zmrożona substancja w postaci najlepszego rocka na świecie.
1: A już w przyszłym tygodniu będziemy mieli tę wielką przyjemność i ogromny zaszczyt na naszej antenie gościć Micka Jaggera. No. Możemy to powiedzieć wprost i bez ogródek.
0: Grubo.
1: Miałam przyjemność spotkać się wirtualnie z panem Jaggerem, który pozwolił...
0: Jako jedyna w Polsce, dodajmy, dziennikarka rockowa i nie tylko.
1: Tak. Pozwolił mi mówić do siebie per ty, per Mick, więc ja to wykorzystałam i z nim dla was porozmawiałam i ta rozmowa już niebawem na naszej antenie, nie tylko w parze z głośników, także słuchajcie radia od rana do nocy, antyradio zawsze z wami, a wy, mamy nadzieję, z antyradiem.
0: Kolega Sandry Hajduk-Popińskiej, Mick Jagger będzie niedługo gościem antyradia. No a my wracamy do grania.

0: rockowym akcentem żegnamy się z wami. Było nam więcej niż przyjemnie spędzić się ten...
1: Dzika rozkosz wręcz.
0: ...czwartek z naszą słuchalnością. Tomek Ambrożo-Bertyn.
1: Sandra Hajduk-Popińska. Pamiętajcie, że w przyszłym tygodniu wywiad Sandry z Mickiem Jaggerem. Po nas Turbotop, a my wrócimy do was jutro tradycyjnie od 16 do 20. Życzymy wam miłego wieczoru. Bawcie się niegrzecznie.
0: Uhu!
1: O,
0: a tak sobie zakrzyknęłam. Pa!
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Ostre spojrzenie na świat, ostry umysł, ostre poczucie humoru, ostry język nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w Antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
16: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Giga Pensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy.

0: Biedronka.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 000 zł.

0: finansowaniem Taci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na tacia.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
3: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
2: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
3: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło. I sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
4: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: 5,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Faith No More. Def Leppard. Bloodhound Gang.

0: podcast de Rock Off am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, jest czwartek, jest Turbo Top. Gramy po raz 2772. A dziś już mamy drugi dzień lipca. Najważniejsze, że nie było wcale tak gorąco. Było po prostu chłodno w porównaniu z tym całym cyrkiem, który odbywał się kilka dni wcześniej. The Afghan Weeks, Jungle Row. Za chwileczkę na miejscu 20 i polecimy z Turbo Topikiem na rubieże Saturna. Dziś dwie nowości. 7 w niebie, 10 w piekle i jeden numer bez gazu. Tak chciał los. Aż 10 kapel trafiło dziś w piekielne czeluście i tam się dopiero smażą. No ale nie zajmujmy się tymi historiami, wszystko wyjdzie w praniu. A zaczynamy od tej piosenki, która miała być hitem, ale na razie nic z tego.
0: 20.

0: Horn. Nazywają się Wolfpack, Heading Nowhere i pod takim samym tytułem zaprezentowali swój numer na miejscu 19. I to jest absolutna nowość numer 1. Witamy tę polską kapelę na Turbotopie. Proszę Państwa, do meczyku Hiszpania-Austria zostało 51 minut. Wszystko wystartuje w godzinie 21, tak więc na spokojnie będziemy przesuwać się na Turbotopie. A tu od razu wjeżdża czarodziejska patera i z niej kawałek, który wczoraj grałem po raz pierwszy. Nie będę oszukiwał, nie został mi jeszcze w głowie. Ale może teraz dobiję go porządnie i zobaczymy, czy siądzie. Papa Roach! See you in hell.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Bardzo fajnie cyka ten kawałek. Hugo i Horyzont, 18 na Turbotopie. Dziś to absolutna nowość. Mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu ten numer. Świetne tempo jest. Gdybyśmy my grali w takim tempie, to też byśmy byli na mundialu. Ale niestety nie tym razem. Już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. To jest notowanie 2772. Mamy 16 minut po 8 wieczorem. Bardzo przyjemna pogoda się zrobiła. Tak powinno być codziennie, przynajmniej do połowy listopada. A tymczasem na 17 dziś 3 obroty do nieba. Zalicza kapela Dziwna Wiosna. I zobaczmy, jak to wygląda, kiedy nagle ujrzycie światła miasta.
1: 17.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.

po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

0: Czekaj, numer tańcz. 15 na Turbo Topie. Dziś zagraliśmy ich oficjalnie po raz czwarty w zestawieniu i dziś też dostają dwa obroty do piekła. Ale to jeszcze nie jest żadna tragedia. Jeszcze można tu wszystko ładnie podgonić. Za 26 minut godzina 21 i pierwszy gwizdek w meczyku, w którym to Hiszpanie zmierzą się z Austriakami. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Ale że ten Senegal wczoraj przegrał, to dopiero historia. Na bank był płacz w szatni. Płacz i zgrzytanie zębów. A w belgijskiej szatni do odmiany szał, pał. Deep Purple i Diablo. 14 na Turbotopie, dziś po raz drugi w zestawieniu. I cyk, 5 do nieba.
1: 14.

Olimpiach cały czas walczy. 1996 dziś niestety zalicza 3 obroty w dół i wypada z pierwszej dziesiątki, ale jest w tym numerze duża moc. Kto wie, może i wy to nagle odkryjecie. Widzę, że tu się Austriacy rozgrzewają. 34-letni David Alaba, 1,80 m wzrostu. To być może jego ostatni mundial i teraz trafili mu się Hiszpanie. Ależ to by była historia, gdyby Austriacy wyeliminowali hiszpańską reprezentację. Ale zobaczymy, wszystko zacznie się o godzinie 21. Dzieli nas od tej godziny 19 minut i wjeżdża na salony dziś 4 obroty w górę, dostając od was kawałek grupy Wirefall zatytułowany I Stand. 12.

0: Taki dobry kawałek, ale też spada. Dwa obroty do piekła, 3 złota na koncie. Po raz 16 w zestawieniu Nothing But Thieves i Evolution. Nie są w pierwszej dziesiątce, ale są pierwsi, żeby do niej wskoczyć. Dziś 11, dwie nowości. Przypomnę, Wolfpack Heading Nowhere i Wolfpack Heading Nowhere, czyli absolutna nowość numer 1. I do tego dorzuciliśmy Hugo, interesujący numer zatytułowany Horyzont. No i oprócz tego Afghan Weeks, Dziwna Wiosna, Lyre, Temat Rzeka, Deep Purple, Kuba Kubiak, Wirefall i Nothing But Thieves, ale jeszcze wjedzie tu za chwileczkę do Państwa w radio odbiorniczek kapela, która nazywa się Moria, The First Hour. To jest ostatnia w tej godzinie propozycja do Turbo Topu z mojej fantastycznej patery. Tam zawsze coś można znaleźć, regularnie mi to podrzucają, a ja przekazuję dalej. I tak to się kręci i wszyscy mają jak w Lucia o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
0: Po reklamie.
5: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
6: Jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. 21 na liczniku, Turbo Topic, notowanie 2772. Jest czwartek i za chwilę 4, 3, 2, 1, sędzia gwizdnie i... kopnij. Patrz, teraz zaczęło się. Hiszpania kontra Austria. Proszę Państwa, przed nami 10 najlepszych numerów. Zobaczymy, kto tu się pozamieniał pozycjami i jak to dziś będzie wyglądać, jeżeli chodzi o ten wielki finał, do którego będziemy pomalutku dochodzić. A zacznie to wszystko Greta Van Fleet z utworem Play Your Games. Dziś dziesiątka. Wczoraj byli na 8, po raz 8 w zestawieniu, dostają 2 w plecy i będą musieli sobie radzić, żeby nie wypaść z tej ekskluzywnej dyszki Turbo Topu Greta Van Fleet.
5: 10.

0: Loser. We might as well be strangers. Piękny numer, 9 na Turbo Topie i dziś nie zwalniają tempa chłopaki z Kalifornii. 6 obrotów do nieba i lecą chyba po swoje, ale jeszcze daleka droga do tego, żeby odpalić reklamówkę i wrzucić tam pierwszą sztabkę złota. Zerknijmy na meczyk. Widzę, że Hiszpanie trochę cisną tych Austriaków. 7 minut za nami. Rzut rożny dla reprezentacji Hiszpanii. Klasyk podnosi rękę i za chwilę wszyscy wiedzą, jak kopnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja tymczasem kopnę prosto z patery kolejny numer. Pierwszy śnieg, tak nazywa się kapela, a numer zatytułowany jest Wolność to skam. Jak przypadnie wam do gustu, to wiecie, co zrobić.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

in the Cake i Violet Grohl. Ósemka na turbotopie, ale pancia też spada. Dwa obroty w dół. Kwadrans po 21. Notowanie 2772. A my cały czas walczymy o to, żeby przesunąć się na turbotopie. Proszę Państwa, tymczasem w meczyku nadal 0-0. Kwadrans za chwileczkę pęknie i Austriacy ani myślą tu złożyć broni. Zresztą oni nie przyjechali na mundial, żeby tańczyć walca, tylko walcem przejechać się po rywalach. Zobaczymy, czy to się dziś wydarzy, a to by była bez wątpienia wielka sensacja, jakby Hiszpanie wrócili na chatę. A Perfect Circle i Starless, 7 na turbotopie, czy idą do góry, a skąd? 2 do piekła. 7

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Nadjeżdża Rokomotywa w Amteradiu. Dołącz do rokowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Rokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Winiary Bookings zaprasza Morrissey, absolutna legenda brytyjskiej muzyki i jeden z najbardziej wpływowych wokalistów ostatnich dekad powraca do Polski. 9 lipca, letnia scena progresji w Warszawie. Autor Everyday is Like Sunday, Suedehead oraz klasyków The Smiths wystąpi w Warszawie z nową płytą Make Up Is A Lie. Wieczór z ikoną, która na zawsze zmieniła brzmienie alternatywy. Koncert poleca Antyradio.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

Rough and Twisted, The Rolling Stones, piątka na Turbo Topie i dziś także spadają gwiazdy rocka. Jeden obrót, duet, a zagrali po raz siódmy w zestawieniu. Teoretycznie ta siódemeczka powinna być szczęśliwa, ale nic z tego. Tu nie ma taryfy ulgowej. Każdy dostaje za swoje. 21:32, a Hiszpania po 30. Ach, teraz się przedarł. Nic z tego. Nadal 0-0. Austriacy trzymają fason i nie pozwalają Hiszpanom, żeby im wsadzili. Ależ teraz tu przeszywające podanie. I obronił to. Ależ to jest as. Dajcie spokój. Hiszpania mogła prowadzić 1-0, ale wytrwali. A tymczasem na czwartym Taria. 4.

Editors, The Rush. Ostatnia propozycja do Turbo Topu. Piękny numer 317, ale to bardzo ładnie cykało mi w słuchaweczkach. Proszę Państwa, jednak Austriacy pękli. W 36 minucie Oyarzabal strzela gola i Hiszpania ma 1, Austria 0. Nie mają już nic do stracenia, trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Ale przez te już 41 minut jeszcze nie oddali celnego strzału na bramkę Hiszpanów, a więc strzału nie ma. 21:42, Turbo Top, notowanie 2772, przed nami już podium, trzy najlepsze numery, a tu zmiany interesujące. Jeden obrót w dół, wczoraj myślałem, że dziś to dopnie i zgarnie złoto i będzie pierwsze w reklamówce, ale nic z tych rzeczy. Ma srebro, teraz dorzuca brąz, piąty raz w zestawieniu, 2.17, znakomity numer, Jack White i jego... Dola.

dziś na miejscu drugim The Who i Lost Soul. Dziewiąty raz w zestawieniu, jeden obrót w górę. Nazbierali tego srebra, tej miedzi, tego brązu, ale dalej nie mają złota. 21:48, oni nie mają złota, a Austriacy nie mają gola na 1:1. Zobaczymy, co tu się wydarzy w drugiej połowie. Za chwilę skończy się pierwsza, Hiszpania, Austria 1-0. Za chwilę do gry wjeżdża Makak i dziś Makak w kofonii poleci solóweczką, proszę Państwa. A tymczasem przed nami już tylko jeden as. Piąte złoto w reklamóweczce. Bez gazu. Cały czas okupują miejsce pierwsze i rządzą w antyradiu. Your ghost again. Mastodon. Życzę kapitalnego wieczoru, dużo chłodu. Do jutra.

Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Roni Romero and Gaz G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio. W browarni Lidla.

0: znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, odkurzacze bezprzewodowe, hulajnogi elektryczne w super cenach. A do tego baterie alkaliczne X-Line 10 sztuk w super cenie 9 zł 99 groszy. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
8: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
9: One hour to stage? Wow. All right, this is Shavo from System and I'm about to go on stage and you're listening to Makakophonia. Yeah, baby. Have fun. God damn it, you can edit that one, right? Why did I say yeah, baby? I looked at you and I go, yeah, baby. Oh, wait, have fun.
10: Nasza jest noc.

a w sercach niech nam zbraknie tchu. Na ciebie czekam tej nocy, to będzie nasze rendezvous. Nasza jest noc, a oprócz niej nie ma.

0: my, však z nej žijemy. Bo nám matko dla nás jest, tá temná noc i my.
1: A my to my, oczywiście, dobry wieczór Państwu, ale mam rozkręcone kuza melodia, bym zaczął normalnie świszczeć słuchawkami moimi cudownymi. Dobry wieczór Państwu raz jeszcze, słysząc normalnie już wszystko. Witam w makakofonii Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki. Serdecznie pozdrawiam całe kółka drużańcowe, peleton skryto słuchaczy, działający telefon 321-321-666. Gdyby ktoś jeszcze nie miał tego numeru wytatuowanego, to przypominam. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Przyszłem, doceniam działający telefon.
1: Dobry wieczór, mój drogi. Jak się masz dzisiaj?
2: O, dzisiejszy dzień pełen był emocjonalnych wzlotów i upadków. Napisałem o tym wiersz.
1: Ale oglądasz jakiś mecz?
2: Nie, no mecze to w ogóle ta...
1: Nie wpływają na ciebie w ten sposób?
2: Nie, ja na mecz to muszę w ogóle być w odpowiednim stanie duchowym, nie?
1: Rozumiem. No dobrze. Dobrze, pozwolisz, że sprawdzę, co tam na drugiej działającej dzisiaj linii. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak proszę na imię, skąd dzwonisz?
3: Renia z tej strony, makakuć.
1: No siemasz, ucałuj tatusia ode mnie.
3: Dobrze, ja ciebie też
1: i pozdrów, proszę.
3: Mojego kolegę Karola, który mnie dzisiaj słucha. I chciałam powiedzieć wierszyk.
1: A bo dzisiaj jest czwartek?
3: Tak.
1: To nas tam, to cały zakład tam nas słucha normalnie?
3: Tak, mnie nawet polubili wszyscy. I muszę się do nich wprowadzić.
1: Ty masz zamiar się do nich wprowadzić?
3: Tak.
1: Nie podoba mi się ten pomysł, ale dobra, niech ci będzie. Proszę bardzo, słucham, jaka jest...
3: Karolek odbiera moje listy, bo jest niewinny i czysty. Nic złego nie zrobił, bo rokiem swoje życie ozdobił. Siedzi za niewinność, bo wie, czy to jest, naprawdę jest miłość, bo miłość jest najważniejsza, bo ja tobie, Karolku, jestem najwierniejsza.
1: To cudowne było, tak. Ja wiem, oni wszyscy za niewinność. Dobrze, w takim razie przyszłem, a co tam u ciebie?
2: No jak już mówiłem, dzień pełen emocjonalnych wzlotów, upadków, wybuchów, dołków.
1: Opowiedz tym, którzy garują, jak to właśnie wygląda na wolności.
2: Przecież ja nie jestem na wolności, jestem...
1: A w DPS-ie jesteś, przepraszam. No to
2: w DPS-ie.
1: To prawie na równi z nimi, cholera, no.
2: Dobra. Nie, no, tylko że są jakieś tam kobity zamiast klawiszy, nie? I w sumie można wychodzić czasami.
1: Czyli są plusy.
2: Znaczy, no, nie dostanę pałką po łbie chyba jeszcze.
1: Okej, okay, dobrze.
2: A ten, a mam tak, mam, tego nazbierało się trochę, bo przez wasze po prostu wczorajsze...
1: Braki w telefonie? To chciałeś powiedzieć?
2: W telefonie to się, no, ten kolejka się zrobiła. Jest wiersz, który...
1: Masz czas na 30 sekund. Dajesz, proszę.
2: Wybieram w takim razie z dzisiaj, a później będę dzwonił dalej.
1: Okej.
2: Okay. Nazywa się Anielski. Zgasło we mnie małe słońce, pomimo istnienia planet zjednoczonych ludów lub trwającym podziałem. Pomiędzy którymi bóstwa ślą wiedzę pradawną, gdzie proch strzelniczy, gdzie woda w studni. Zgasło we mnie małe słońce, deszcz zrosił trawę, sikorka na gałęzi przysiadła, noc nadchodzi. Nasze jaźnie błądzą, szukamy, przystani pośród gwiazd, nasze serca ślepe, rozbrzmiewa anielski ład. Dziękuję.
1: Cudownie, stosunkowo udanej nocy wam życzę, pa!
3: Ja tobie też życzę, wszystkiego dobrego.
1: W sensie ten narra chciałem powiedzieć, tak, bo tam zaraz gniezno będzie dzwonić. Kochani, nie wiecie, co się wydarzy w poniedziałek na antenie Antyradia. Będziemy wam puszczali wywiad z Mickiem Jaggerem, kurza melodia z The Rolling Stones. Nie wiem, o czym będzie Skuban opowiadał, ale zachęcam posłuchać. Rzucimy się na Tattoo You, Slave. Będziecie niewolnikami Antyradia.

0: Przepraszam najmocniej, tak się zaczytałem 22 minuty po 22, żebym zapomniał zdobyć pierwszą koszulkę lidera w dzisiejszym programie. Nie, tam nic bym nie zapomniał. Słuchajcie państwo, bo jak przeglądałem ten sieć... Co za idiotyczna sytuacja. To się zorientowałem, że Małgorzatka nas porzuca. Napisałem tam do niej prywatnie, czy nasz, w sensie kółko antyróżańcowe i peleton skryto słuchaczy i tym podobne, to nie wiem. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Co, znowu się zaciął się telefon?
1: Ja.
0: Pukam do ciebie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słyszę ciebie.
0: O, cudownie. To reaguj bardzo cię proszę w odrobinę z większą werwą, bo jestem, wiesz, rozdygotany lekko telefonicznie od wczoraj.
1: Wczorajszy.
0: Od wczoraj rozdygotany telefonicznie, to chciałem powiedzieć. Powiedziałem zresztą. Chwileczkę, dobrze, proszę. To... Makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, Małgorzatka.
0: A widzisz, od razu uderz w stół, jestem. Małgorzatka zadzwoni. Słuchaj, dziewczynko moja kochana, dlaczego nas porzucasz, wszystkich nas?
2: No, muszę po prostu się zresetować przez jakiś czas.
0: I nie będziesz na Facebooku w ogóle?
2: Będę, ale mniej aktywna. O, może tak. Mniej aktywna, mniej po prostu inwazyjna i po prostu muszę troszeczkę... zresetować wszystko i...
0: Jak teraz wszyscy chcą być więcej, to ty chcesz być mniej?
2: No muszę. Sytuacja jest taka, jaka jest i muszę po prostu... Taką decyzję podjęłam dzisiaj i...
0: Ja rozumiem, tak, że chcesz się wysypiać, nie chcesz składać meldunków telefonicznych ani o 22.22 lub w okolicach, ani o 23.23 lub w okolicach. Rozumiem, nie? Też bym to olał, wiesz, naprawdę, na swoim miejscu.
2: Ja nie olewam, ja po prostu muszę po prostu wrócić do ustawień fabrycznych i dlatego jest to konieczne w tej chwili, także informuję wszystkich, żeby nie było... Może nie powiedziałam.
0: Jakie masz ustawienia? Pamiętasz, jakie masz ustawienia fabryczne?
2: No tak jak Zenek śpiewa, że muszę po prostu wrócić do ustawień fabrycznych.
0: Ale nie wiesz, na czym polegają twoje ustawienia fabryczne.
2: Nie wiem, kompletnie nie wiem, ale...
0: Dobrze, tak czuję, że wiersz przyszłem ci to wyjaśni.
2: Domyślam się, że tak.
1: Za chwilę będzie wiersz od przyszłem, tylko tu mi się wszystkie rzeczy załadują.
0: Dlaczego ty niezaładowany tutaj dzwonisz
1: dlatego,
0: do nas, chociaż
1: ja
0: wiedziałeś, że będziesz dzwonił?
1: Ja od 2 minut próbuję połączyć się z internetem. Dobrze, połączyłem się.
0: I siadło ci tam wszystko wtedy, teraz w tak zwanym międzyczasie? Ja nie mówiłem państwu,
1: drogi
0: że...
1: Drogi są dwie. Albo jest wiersz poważny i
0: kochany,
1: dotykający ważnych tematów.
0: Kochany, ja cię bardzo proszę o jeszcze więcej, zapomniałem jak to słowo się nazywa, ale żebyś tak skierował się jeszcze bardziej przesunął się, albo był jeszcze bardziej przesiadalny dla Małgorzatki.
1: Małgorzata może mi...
0: O, empatia, o to mi chodziło, kuźwa, no. Empatia, tak. Wczuj się w jej stan tego, że się musi dziewczynka zresetować i taki wiersz jej przedstaw teraz, żeby wiesz, wiedziała gdzie ma kroczyć, no.
1: Dobra Małgorzatko, drogi są... Małgorzatko, drogi są dwie. Albo jest wiersz dotykający ważnego tematu.
2: Tak.
1: Albo jest wiersz dotykający ważnej osoby, natomiast nie do końca poważny.
2: Mhm. No więc wybierz, to tam masz.
0: Ale to masz rzucić monetą?
1: Nie wiem, czy wybierz. No wybierz coś. No wybierz.
2: Dobra, to wersja numer 2.
1: Dobrze, nazywa się Karol. Nazywa się Karol.
0: Albo oni nas do 23 słuchają. Okej, dzięki.
1: I lecimy. Karol lubił pojeść lody i pewnego dnia poznał kwas lizergowy. Ponoć czasem mówił z krasnalami, brylantowym smokiem, cybernetycznymi rybami. Był to pomysł szalonego naukowca, skończył AGH, to nie męska owca. Później w całym kraju różowe żyrafy, kolorowe ledy, seledynowe chaty. Dziękuję.
0: Małgorzatko, czy jesteś usatysfakcjonowana? Czy już widzisz tę drogę ku przyszłości?
2: Ja już widzę to światełko w tunelu i naprawdę dziękuję pięknie.
0: Polecam się w imieniu. Ja też ci bardzo dziękuję. Przyszłem naprawdę, to było wielkie. Czekam na trzeci telefon. Może go zróbmy po 23, co?
2: No okej. Wszystkiego dobrego.
0: Słuchacze nas mniej nie zniosą. Tak, stosunkowo udanej nocy wam życzę. Pa!
2: Pozdrawiam, pa!
0: No dobrze. I tak, moi drodzy, kończą się wieloletnie antenowe przyjaźnie. Potem dzwoni, musi się zresetować. Już nigdy nie wróci. Mówię wam. Przepraszam, znaczy to nie było do tego, co przed chwilą powiedziałem, tylko znów zobaczyłem swoją zasłoniętą twarz i to nie jest tak, jak tam podejrzewa mnie o to antyfan jazzu, tylko to jest moja reakcja na zdjęcie, które sobie zrobiłem wcześniej. Po prostu o to chodziło. Natomiast chciałem podziękować bardzo uprzejmie. Jestem bardzo dumny z tego, że istnieje kółko antyróżańcowe i że są w nim takie osobistości, jakie są. Panowie, największy pozorze i mój prywatny ochroniarzu, wasza wymiana zdań na temat tego, w jakiej formie poleci na antenie antyradia wywiad z Jaggerem, jest mistrzostwem świata. Podłączam panów bardzo serdecznie do złożenia gorących życzeń, szczęścia, zdrowia i w ogóle wszystkiego pani Idze Cembrzyńskiej. Pani Iga wydała piosenki o mojej Warszawie. Co będzie za żelazną bramą? To jest utwór wybitnie mnie bliski. Pani Igo, najpierw z całego serca dla pani.

0: Hey, Poland, this is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Charm Music Poland prezentuje Skank Anansi. Legenda brytyjskiego rocka na jedynym koncercie w Polsce. 14 lipca. Letnia scena progresji. Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Koncert Skank Anansi w Warszawie poleca Antyradio.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry. Czyli spektakularna supergrupa Hollywood Vampires wystąpi 10 września w Atlas Arenie w Łodzi. Bilety w sprzedaży na eventim.pl. Poleca Antyradio.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Beth Hart powraca do Polski tylko na jeden koncert. Już 14 lipca o godzinie 20 na Torwarze w Warszawie. Jedyna i niepowtarzalna Beth Hart. Ostatnie bilety na Eventim, e-bilet, biletyna. Media Patroni, Antyradio i Wirtualna Polska. Kup bilet już teraz i bądź częścią tego niezwykłego wydarzenia. Do zobaczenia na koncercie Beth Hart.
11: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Kult.
12: Czy myślałaś o tym?

0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Dobry wieczór, jestem Michał Wójcik, grałem w zespole Cinnamon na gitarze oraz śpiewam. Makak właśnie stoi przede mną, schudł biedaczysko ostatnio, pokazuje mi cyca i na cycu jest napisane Makakofonia baby have fun. To jest cyc tego właśnie człowieka.

Idols, moi drodzy, z albumu sprzed 2 lat zatytułowanego Tank Gift Horse. Kurzam radia, to kolejna sytuacja, w której koncert tego zespołu przechodzi mi koło nosa, bo oni grali dzisiaj na openerze, a ja jestem cały czas w Warsaw by night, czyli z openerem nie mam nic wspólnego, ale pozdrawiam moje koleżanki i kolegów, którzy tam są. Mam nadzieję, świetnie bawią. Hiszpania wygrywa 2-0 z Austrią, gdyby ktoś nie wiedział. Również nie jest jubilatem, tak jak pani Iga. A propos pani Igi, mój prywatny ochroniarzu, weź człowaku men, bardzo cię proszę, obejrzyj parę filmów. Ja ci mogę napisać jakich. Jakbyś nie wiedział, słowo daję, to kuźwa, warto zobaczyć. Jak i posłuchać, pan Józef Skrzek obchodzi również dzisiaj swoje urodziny. Wokalista, klawiszowiec, zespół SBB. Panie Józefie, zdrowia przede wszystkim, szczęścia. No i co, cóż ja mogę, pan weźmie głośniej. Pana sąsiedzi to pokochają, bo to będzie Rainbow Man z albumu Welcome z 1979. Słowo daję.

To 2 lipca, ale 2009 objawił się 7 album Dave Matthews Band, który nosił tytuł Big Whiskey and the Grugrax King. Polecam Państwu bardzo serdecznie. Ponieważ było tak romantycznie, to ja chciałem Państwa zaprosić bardzo romantycznie na Fantasy and Magic Con. On się rozegra 11-12 lipca na Torze Służewieckim w Warsaw by Night. I co? Pytanie pozostaje to samo, które było wczoraj, czyli kiedy? Dokładna data mnie interesuje oraz w programie pod nazwą Makakofonia czy Makakart gościliśmy tandem mówiący o Fantasy and Magic. W temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wystarczy wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet na Torze Służewieckim, odpowiedzieć na pytanie, podpisać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wkleić mi adres mailowy, a pod adresem mailowym numer telefonu kontaktowego. Natomiast napisałem tam jeszcze na Facebooku, że mamy dla Państwa kilka komiksów. To z tym nic nie trzeba zdecydowanego robić, w sensie odpowiadać na żadne pytania. Wystarczy w temacie maila wysyłanego na makakmałpaantyradio.pl wpisać uwielbiam komiksy, a w treści podać imię, nazwisko własne oraz adres pocztowy wraz z kodem. Bardzo proszę. Ponieważ ten Dave Matthews był taki romantyczny, to my oczywiście rozbijemy ten romantyzm.

0: Hiszpańczycy, moi drodzy, naprawdę tak kiedyś o nich powiedział jakiś komentator sportowy, prowadzą z Austriakami 3-0 już. Zapraszam bardzo serdecznie na balkon z lat 90. Nawet z tej okazji.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: You know, for you I will do it because I know you appreciate my music at a deeper level than most people do, and I, for you I will. Don't tell the other guys in the band.
3: Okay, I'll let
2: My cacophonia, baby, have fun. This is Danny from Tool. Enjoy the show.

0: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z okazji jej rozpoczęcia Sphere Inoculum. To album wydany przez Tool w 2019 roku. Tytułowym Państwa utuliłem. Zrobiliśmy to o czasie. Tool odjechał 19 sekund po 23. Makakofonia Baby Have Fun. Czy to przyszłym przypadkiem?
1: To...
0: tak, to ty.
1: Specjalnie tak tu jestem sobie, nie przypadkiem.
0: Tak, tak. Nie, umawialiśmy się troszkę gdzieś tam i tak, przypomniało mi się. Pozwolisz, że sprawdzę od razu...
1: Gratuluję ci do trwania do tej chwili w swoim życiu.
0: Uspokój się, mecz był fajny. 3-0 wygrali ci z Austrią. Sprawdzę tylko, kto jest na drugiej, jeżeli się odezwie. Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Dobry wieczór, panie Piotrku, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Panie Piotrku, pan mnie pamięta? Dawid z Bytomia, ten od Slayera.
0: Nie pamiętam, ale bardzo fajnie się zaczyna.
2: Panie Piotrku.
0: Pan przyciszy radio, bardzo proszę, tam u siebie od Slayera.
2: Tak, oczywiście, ja jestem na zewnątrz, to nie u mnie, to nie u mnie. To na pewno nie u mnie.
0: Na pewno to u Marko Pernik. No dobrze, i ty, w takim razie wracam do ciebie przysłem, bo ty masz pewnie wierszyk dla nas jakiś.
1: Drogi są trzy. Jest wiersz, w którym narzekam.
0: Wiersz, ponarzekajmy, tak, ja, tak, ja jestem za tym, żebyśmy ponarzekali. Proszę.
1: No to jedziemy. Wiesz, no, poczekaj, nie tu. Nie tu. Hola, hola, hola, hola, hola.
0: Nie masz odpowiednich tych zakładek?
1: Nie.
0: Podznaczanych?
1: Żebyś wiedział, co tu się dzieje w moim komputerze, to...
0: Nie wiem.
1: Dobrze. W każdym razie nazywa się... Nie bądź, przepraszam. W każdym razie nazywa się zamknięty. I tutaj narzekam. Nie skrzywdziłem nikogo, nic nie ukradłem, nie biję ludzi, staram się nie łamać prawa. Choć diament czasami zabłyszczy, woda zapłonie, złoto się poleje, jestem grzeczny. Dlaczego zatem siedzę w DPS, znoszę upokorzenia, jest coraz gorzej. Siedzę w DPS, pod nakazem sądowym, to nie jest normalne, chcę do domu. Myślę, że zmieści się jeszcze drugi wierszyk. Jako, że wszystkie one są 16-wersowe.
2: Bardzo proszę. To jest piękne, to jest piękne.
1: Dziękuję. To jeszcze pojedziemy z wierszykiem, który nazywa się Kaszanka. Po angielsku Bloody Kiszka.
0: Nie znam takiego tłumaczenia, ale okej.
1: No, Kaszanka to po angielsku Bloody Kiszka, dosłownie.
0: Dobrze.
1: No to jedziemy. Kradzieże pieniędzy, włamania do Pentagonu, lepiej uważaj, zlamuj się. Techno i bluza z kapturem, idziesz po klawiszach, jak burza, o ja pierdziela. Hollywood i telewizja, co tu dużo mówić, kaszanka z cebulą, flaki z olejem. A gdy ustaną nasze serca, nie połączymy się już na porcie 22, krzem łagodnie ostygnie. Dziękuję. To wszystko ode mnie.
0: No to dlaczego ten...
2: Brawo.
0: Bardzo
2: brawo,
0: ładnie, bardzo brawo, elegancko, ale dlaczego ty żeś mnie tego nie czytał przed 23, jak nas osadzeni jeszcze słuchali? Przecież im odcinają prąd o 23, już nie ma antyradia wtedy.
1: No ale klawisze słuchają i puszczają głośniej.
0: Chyba... Dobrze, stosunkowo udanej nocy, panowie. Życzę, chyba że Slayer chciał dorzucić jeszcze do nas.
2: Tak jest, zgadza się, panie Piotrku?
0: Jestem gotów. Tak.
2: Srutu tutu, majki z drutu i bez jazzu nie ma gazu. Dziękuję ślicznie.
0: Stosunkowo udanej nocy. Tak, kochani, dostałem dzisiaj, to nie bardzo pasuje do nas i w ogóle panią bym najchętniej ukrzyżował za pewną wersję kultu, którą zrobiła. Ale You To Blame, takie w kiblu zrobione, naprawdę bardzo fajne. Ja bym gitarę dorzucił jeszcze. Dziewczynka się nazywa Sara Damaris. Pewnie to jedna z pierwszych i ostatnich prezentacji na naszej antenie, ale tak mi się dzisiaj akurat przytuliła się do mnie i chciałem to przytulenie się z Państwem też przytulić. Jakoś tak wyszło.

0: Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. 23 minuty po 23. Tak się zdobywa drugą koszulkę lidera. To dzięki System of a Down, Mr. Jack. Dlatego, że widziałem, iż aktywna jest dziś wyjątkowo jak nigdy. Pozdrawiam serdecznie. Nasza Kanadyjka po repolonizacji. Pewnie już odliczasz dni do 18 i 19 lipca, kiedy to na z widokiem na Narodowy wystąpią na dwóch koncertach w towarzystwie Kurza Melodia, jakie oni mają towarzystwo, a wcześniej 17 Ćmielów i tam Beat i koleżka, który jest perkusistą zespołu Tool, wystąpi z kolegami. Tam się będzie działo. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, panie Piotrku, to znowu ja.
0: Slayer?
1: Slayer, tak, zgadza się.
0: Tak.
1: Panie Piotrku, tak mnie pan ujął tą lutą.
0: Tą z Sary Damaris, czy tą nie Sary?
1: Dobrze, ale no zróbmy tak, panie Piotrku. Ja bym mógł pana prosić, to dwa utwory, okej?
0: Okay? Dlaczego z dwa?
1: Najpierw System of a Down, by Yobi, jakby dało radę, panie Piotrku.
0: W żadnym wypadku leciał przed chwilą System of a Down.
1: No dobrze, no to zróbmy ten, Ceregiele. No to niech poleci Slayer. Okej, okay, może być. Panie Piotrku, może być.
0: Przemyślę to. Dobrze, a kto jest na drugiej linii? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: No halo, halo, Kamil z Południowego Parku dzwonię.
0: Z jakiego Południowego Parku? Ty to będziesz chciał znowu Slayera też, ja wiem.
2: Nie, ja nie chcę żadnego Slayera. Chciałem tylko ci trochę rozmaicić te dzisiejsze telefony, bo...
0: Żeby wiesz, było jeszcze... A co jest u ciebie w tym Południowym Parku?
2: No, nic. Dosyć ochłodzenia jak w całym kraju. Sam tutaj jestem. A, co ja chciałem powiedzieć?
1: Jestem,
2: no.
1: Ja słucham. Ja jestem.
2: Oczywiście park znajduje się jeszcze w Jastrzębiu.
0: Domyśliłem się od razu.
2: No widzisz.
0: Po głosie cię poznałem.
2: No kurwa, dlatego ja rzadko dzwonię, bo ja się jeszcze boję, że się usłyszę w słuchawce, a nie lubię tego.
0: Jak się masz usłyszeć, jak mówisz wtedy, to się nie słyszysz.
2: No tak, no właśnie.
0: Z opóźnieniem,
2: właśnie,
0: ale nie aż takim.
2: Czasami tak bywa. No nie, no bo radia nie słucham w tej chwili. Wiesz, po prostu przyszłam w każdym wejściu, to trochę już przesada, nie? No, ta audycja po prostu zawsze była...
0: Schodzi na psy, ja wiem.
2: Zawsze była urozmaicona muzycznie, tematycznie i telefonicznie też. Także dajmy szansę innym. Dajmy szansę innym. Naprawdę.
1: Ale komu? Komu mamy dać szansę? Komu?
0: Na przykład...
2: No nie wiem, ludziom, którzy chcieliby zaprezentować jakąś swoją twórczość, czy to wiersze, czy nie wiem...
0: A, żeby inni dzwonili jeszcze. A to same wiersze tylko mają?
1: No właśnie...
0: A może by się zaśpiewali?
2: No właśnie, żeby zaśpiewali, nie? To tam potem na fejsie ocenimy, czy jesteśmy na tak.
0: Dobrze, kochani, to ja was pogodzę w następujący sposób. Stosunkowo udanej nocy wam życzę przede wszystkim.
2: I nawzajem.
0: To pa. Dobrze, kochani... Ten dżentelmen miewa kaprysy i pojawia się na antyradiowym Facebooku, jak leci makakofonia, w okolicach 23 wrzuca Maynarda Jamesa Keena. W ten sposób zaznacza obecność Tula na naszej antenie. Oprócz tego sam bardzo ładnie gra na pałce. W sensie na bębnach, chciałem powiedzieć. Nazywa się Kuba Pałka i jest perkusistą zespołu Cinnamon. Bardzo trudno, drogi Kubo, było wyciągnąć informacje od naszych wspólnych znajomych na temat tego, czy jesteś dzisiaj jubilatem, czy zwykłym solenizantem. Okazało się, że jesteś najniezwyklejszym jubilatem. Zdrowia, mój drogi, przede wszystkim i tradycyjnie nie porób się za bardzo. A to dla ciebie, od nas wszystkich. Od całego kółka antyróżańcowego i peletonu skryto słuchaczy i ode mnie też.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. To będzie największe święto gitary w Polsce. Pierwszy festiwal Jana Borysewicza. 45-lecie Lady Punk, Ronnie Romero and Gus G i wielkie show Jana Bo. Wejdź do świata gitary, o którym nawet nie śniłeś. 25 lipca, Stratocaster, Zamek Ćmielów. Poznaj nową przestrzeń koncertową i muzeum z kolekcją instrumentów największych gwiazd rocka. Bilety w sprzedaży. Poleca Antyradio. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Makakofonia, Baby Have Fun. Tobiasz Piątkowski czytał z Cyca.

0: Wszyscy happy już? Czy jeszcze nie? Czekajcie, sprawdźmy to w takim razie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Cześć, Kwiatuszku.
0: Dobry wieczór, Doniczko. Bo jestem Kwiatuszkiem w Doniczce. Słucham cię, mój drogi.
1: No tak.
0: Doniczka cię wybiła z pantałyku, czy nie masz wiersza na ten temat żadnego?
1: Nie, no wiesz co, mam wiersz taki ostateczny.
0: Ale poczekaj, bo nie już ostateczny na dziś. Nie mogę w to uwierzyć.
1: Drugą noc nie śpię, wiesz o tym? A specjalnie nie śpię, bo jest audycja, nie? I wierzyłem w to, że telefon tym razem zadziała, nie? I moje nadzieje się spełniły, nie?
0: Makakofonia, baby, have fun. Czy druga linia ma ochotę wyrazić sprzeciw na to, co słyszy na antenie antyradia? Dobry wieczór. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dawid, ten ze Slayera,
0: Tak.
2: Mógłby pan tam coś tam tego.
0: Dawid ze Slayera słucha zupełnie innego radia.
2: Dobrze. Ja by tam dało radę. Okej.
0: Okay. Nie mogę w to uwierzyć.
2: Ja by tam dało radę. To w porządku.
0: Okej.
2: Okay. W porządku.
0: Dobrze, to teraz. Ja już się pogubiłem absolutnie.
2: Tak. Kocham i jeszcze raz kocham. Panie Piotrku.
0: Bardzo dziękuję. Stosunkowo udanej nocy. I stosunkowo udanego weekendu.
2: Pa.
1: Co może?
0: Kochani, 2 lipca, ale 2007, objawił się album The Apostasy zespołu Behemoth. Masz coś na temat Behemotha w swojej twórczości? Przyszłam, czy nic?
1: Wiesz co, tak niech no zerknę. Coś
0: tu się zaraz dopasuje.
1: O jakimś demonie wyłaniającym się z ciemności.
0: Albo o ósemce, bo to 8 album ich jest.
1: Nie ma tu nic.
0: No to jak nie ma to...
1: Ale nazywa się Niewinny. A Niewinny to się pokrywa, bo Niewinny to jest zawsze ofiara dla... demona.
0: Tak, jasne. No dawaj.
1: No tak, no bo to ich jara, nie? Dobra, słuchaj, nazywa się Niewinny. A on zapłacił 1 000 000, aby dostać się do piekła przez krew niewinnego pedała, co setlika. I grad meteorów spala się w atmosferze, które to bóstwo mnie odwiedziło. A gdy będę już w raju, ocipieje, odwali mi, i tak to zostało powiedziane. Mroczny syndykacie, umyj z tej gacie, i tak są potacie, w niej się posracie. Dziękuję.
0: Myjcie się, dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Ja też taki słyszałem wiersz kiedyś. A poczekaj, bo to a propos tych gaci mi się przypomniało. A no. Bo to było, wiesz, pieszcie chłopaki, ja gacie, bo i wy nie znacie. Z czymś mi się tam... Dobrze, zapomniałem. Przepraszam. Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
1: Wybaczam, tym razem, ale żeby to mi było przedostatni raz.
0: Narra. No dobrze, kochani. To tak jak mówiłem, 2 lipca objawił się 8 album zespołu Behemoth. Uczcijmy to minutą ciszy.

0: To była Sepultura, ale mnie bardziej chodziło po głowie Kawalera, którzy ostatnio w Warsaw by Night zagrali, a wcześniej na Mystic Festival zagrali i tam było dla mnie fajniej niż ten. No nieważne. Makakofonia, we be have fun. Dobry wieczór, jak ustajmy, skąd dzwonisz?
1: To czemu nieważne, powiedz makaku? No, ważne, właśnie takie odczucia wywołuje muzyka.
0: Bo tak było gorąco jak w piekarniku, liczyłem na to, że oni to zrobią na zewnątrz, a nie wewnątrz i...
1: Aha, no dobra, to jeszcze spełniłem. Ale ogólnie było super koncert, z tego co ja kojarzę, chociaż nie byłem. Moi znajomi tam byli, opowiadali mi i tak mnie wkurwiali, że kazali mi się zamknąć, bo zazdro mnie zżera, nie? Na niektóre rzeczy po prostu nie można sobie pozwolić, no, taka jest prawda.
0: Poczekaj chwilę, ja sprawdzę jedną rzecz. Czy to będzie też ten telefon, którego się spodziewam? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Witek z piekał.
0: Dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. Jak cudownie, Witku, że to ty. Powiedz mi, na jakim koncercie ostatnio fajnym byłeś, jeżeli byłeś na jakimś?
2: No niestety... Ostatnio kupiłem taki bardzo duży rower z karoserią i chwilowo jestem spłukany.
0: Okej.
1: Usłyszałem, że z karoserią, ale nie wiem co.
0: Rower.
1: A rower z karoserią?
0: Tak. No i gdzie tam będziesz jeździł? Tam po okolicy swojej?
2: Na kawę do Tarnowskich Gór. Spiekał.
0: Nie wiem, jaka jest odległość.
1: 30 kilometrów.
0: Naprawdę?
2: Także to, tam bardzo dobrą kawę robią, także taka moja ulubiona kawiarenka jest w Tarnowskich Górach, zresztą tam jest taka dosyć specyficzna atmosfera tego miasta.
1: Polegająca?
0: Na czym polega unikatowa ten sytuacja w Tarnowskich Górach?
2: Znaczy, no, podcienia stałe domy, bo ja wiem, co tam jeszcze można wymienić. No i wyjątkowo bardzo smaczna kawa, no i bardzo w przystępnych cenach, że tak powiem.

0: Czyli jest tańsza niż tam, gdzie ty bywasz na koncertach. Mówię o tym państwu, zdobywając trzecią koszulkę lidera, bo tu jesteśmy w tej chwili na szybko w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Dobry wieczór, panowie. 0000.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to...
1: Chciałem powiedzieć, tam doskonała kawa mrożona jest. Robią ją tylko z trzech składników. Kawa, mleko, woda i lód, tak.
2: Cztery składniki.
0: Ale co, wybierasz się teraz w najbliższy weekend właśnie? Czyli już dzisiaj?
1: Znaczy, no dzisiaj się wybieram do Tarnowskich Gór, bo tam sprawę taką.
0: I przy okazji wpadniesz na kawę. No cudownie.
1: Tak jest, i przy okazji wpadnę na kawę, dokładnie. Chciałem powiedzieć, że ta sepultura na koniec była doskonałym akcentem na zakończenie audycji.
2: Tak, to jest bardzo fajne. Też mogę się podpisać. Terytory zawsze będzie nóżka rodzić. No.
0: Szkoda, że wciąż aktualne. Nie mogę w to uwierzyć. No dobrze. Stosunkowo udanej nocy i stosunkowo udanego weekendu panowie wam życzę.
2: Nie, no ale Makarku, jeszcze chciałem się coś wypowiedzieć, nie? A propos programu 40+.
0: Jakiego programu 40+?
2: Dobra, to taki jest NFZ-owy, wiesz, zbadajcie się ludzie, żebyście dłużej żyli i tak dalej. Ja tam jakoś się specjalnie nie...
0: Mnie już to nie dotyczy, bo ja mam 59.
2: To ciebie dotyczy właśnie, do 80 spokojnie to jest.
0: Można się, trzeba się badać. Dobrze, to już no, mówiliśmy o tym wielokrotnie.
2: No tak, dlatego się pozwoliłem teraz powiedzieć, bo dzisiaj byłem, że tak powiem, na tak zwanej dwójce, bo tam parę miesięcy, dwa miesiące byłem na jedynce, czyli na gastroterapii, a dwójka się wymyślcie, co to jest. Bystrzy ludzie załapią, no ale generalnie powiem, że gastroskopia jest gorsza, nie? Przy czym w gastroskopii nie wykryto mi zbyt wiele, a dzisiaj jestem przybity, bo łącznie takie mam dramatyczne, depresyjne, bo mi wycięli raka tej. No co prawda nie był duży i niezłośliwy, ale to mi troszeczkę, kurde, uzmysłowiło, że jednak życie jest krótkie, kruche i badajcie się ludzie, bo to jednak trochę... No pomaga pożyć dłużej, nie? Tak jak ty zawsze tam mówisz, przekazujesz takie informacje, żeby ludzie o siebie dbali przy jakichś tam konkretnych okazjach i czy bez okazji, ale to jest ważne, to jest ważne. Ja to zrobiłem, bo jakby jest jakiś program, lekarz mnie skierował, no bo tam to czy tamto, jakieś prozaiczne historie, natomiast no wyszło tak jak wyszło, w opisie jest, co jest i to mnie trochę przybiło i jakby przywróciło do niedawno utraconej depresji, no ale jednak no, tak trzeba spojrzeć poważnie na życie. No.
0: Jaka znowu niedawno utracona depresja? O czym mi tutaj opowiadasz jakieś dyrdy małe?
2: Nie słychać, ale utraciłem depresję ze względu na...
0: Czyli utraciłeś, no to bardzo dobrze, to już nie masz depresji, tak?
2: Znaczy teraz mi trochę wróciła, bo ze względu na te wyniki badań.
0: Ale wyniki badań są dobre, więc ja nie rozumiem tutaj w ogóle, czemu szukasz kurwa dziury w całym, że tak powiem.
2: Nie szukam.
0: Dobra, stosunkowo udanej nocy wam życzę i stosunkowo udanego weekendu.
2: Nawiązać, jeśli mogę nawiązać.
0: Że żyjemy, pozdrawiam cię i zostawiam cię z tym myślą.
2: Ale tylko tego do przyszłym, no bo przyszłym takie fajne coś powiedział, że, znaczy fajne, nie fajne, że on tam ma tak strasznie narzekał w tym jednym wierszyku. Niech nie narzeka, bo to kurde naprawdę nie jest najważniejsze, gdzie się człowiek znajduje, w jakich warunkach. Ważne jest, że może korzystać i tylko od niego zależy, co zrobi w życiu. I wydaje mi się, że on może...
0: Nie zgadzam się z myślą, którą przed chwilą próbujesz tutaj podstępnie...
2: A dlaczego?
0: Dlatego, że jakbyś był zamknięty w kazamacie, to byś nie chciał, kurwa, istnieć na przykład.
2: A byłem,
0: być może.
2: Byłem zamknięty przez...
0: Dobra, nie mam czasu na to, bardzo
2: nie
0: przepraszam. Stosunkowo udanej nocy.
2: Ale jeszcze kiedyś o tym pogadamy.
0: Nie. Stosunkowo udanej nocy. Nara. Dobra. Proszę państwa, uprzejmie zapraszam do wykonania ze mną pieśni kończącej. Czekajcie, zdejmę sobie tylko ten ciśnienie, dobrze? Przepraszam najmocniej, zaraz. Tak, musiałem. Denerwują mnie rozmowy na tematy, które żeśmy już poruszali wielokrotnie. Pieśń ma bardzo prosty tekst i łatwy do zapamiętania. Brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale wykonujemy ją na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? To bardzo proszę. Ja odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Majak-Szarłacki. Zapraszam na poniedziałek o 22:00 na antenę Antyradia IE.